Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2. Słuchasz Trend Radia. Wybijamy trendy brzmienia. Krośnie.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
1: W tej części programu będzie relacja Festiwalu Smaków Ziemi Sanockiej. Na początek jednak relacja z seminarium z bokserem Zbigniewem Raubą.
2: Intensywny trening bez taryfy ulgowej, stara szkoła boksu, a przy tym sportowa atmosfera pod okiem wielokrotnego mistrza Polski w boksie i szkoleniowca wielu wybitnych pięściarzy, Zbigniewa Raubo. Tak wyglądała sobota w krośnieńskiej hali Mosir, gdzie odbyło się spotkanie w ramach seminariów z mistrzami sportu. W spotkaniu wzięli udział miłośnicy boksu z Krosna i okolic, mówi Sabina Śnioch, współorganizatorka wydarzenia.
3: Wspólnie z klubem Gawrep Krosno właśnie podjęliśmy taką decyzję o trenerze Raubo, bo jest to osoba, którą kojarzy i bardzo znają osoby od dzieci, po młodzież i dorosłych. Także jest to nazwisko bardzo rozpoznawalne i widzimy po frekwencji, bo cała hala jest pełna w Krośnie, że to jest naprawdę strzał w dziesiątkę, co widać i słychać na sali.
4: Zbigniew Raubo ma taki swój specyficzny styl, chyba który trafia do zawodników.
3: Tak, trener Raubo jest bardzo charyzmatyczny, potrafi dosadnie powiedzieć to, co myśli bezpośrednio, a dzięki temu też ma szacunek u swoich uczestników, także myślę, że to jest też taka stara szkoła polska boksu, gdzie nie ma miękkiej gry, jest twardy trening i nie bierze jeńców.
4: Odwiedzacie różne miejsca w Polsce, prawda?
3: Tak, jeśli chodzi o seminaria z mistrzami, to w całej Polsce organizujemy takie treningi z mistrzami sportów i sztuk walki oraz popularnymi trenerami. Muszę przyznać, że jeśli chodzi tutaj o nasz kraj, to ludzie bardzo chętnie trenują, bardzo chętnie spędzają weekend aktywnie, trenując z osobami popularnymi, którzy przekazują swoją wiedzę, doświadczenie, a także jest to dla wielu z tych osób, uczestników, spełnienie wielkiego marzenia, żeby poznać swojego idola sportowego, potrenować z nim na jednej sali i otrzymać takie indywidualne wskazówki podczas treningu. Tutaj w Krośnie możemy zobaczyć, że jest przedział, jeśli chodzi o wiek, myślę, że tak od 10 lat w górę do 105, a tak poważnie to są dzieci, młodzież, dorośli, także każdy znajdzie coś dla siebie, a nas to cieszy, że młode pokolenia też kojarzą te nazwiska. Jeśli nie znają, to poprzez właśnie takie seminaria i treningi mogą poznać legendy naszych sportów walki.
2: Charyzma i sposób bycia Zbigniewa Raubo przyciąga wielu, dlatego zaproszenie trenera to dobry pomysł na promocję boksu, powiedział Max Gibadło z klubu Gawra Krosno.
5: Myślę, że czegoś takiego tu w Krośnie jeszcze nie było, zwłaszcza o kierunku bokserskim. Myślałem coś o czymś, o jakiejś znanej osobie, która może fajnie rozpromować tą piękną i trudną dyscyplinę, jaką jest boks. Wpadł pomysł na Raubo. Zbigniew Raubo, wiadomo, charyzmatyczna postać. Miałem przyjemność trenowania u niego na kadrze, także poznałem jego szkołę i wiedziałem, że na pewno będzie ciekawie. No i tak się składa, że Zbigniew Raubo po 15 latach, bo tak naprawdę z 15 lat temu byłem u niego na obozach, przestraszony 15-letni chłopak. No i teraz Zbigniew Raubo odwiedza nas w Krośnie, także myślę, że super sprawa, fajnie to wszystko gdzieś tam się w życiu zmienia. No i tak jest Zbigniew Raubo w Krośnie. Ponad 60 osób, także myślę, że fajna frekwencja. Wiadomo, troszkę się obawiałem, jak czy będzie takie zainteresowanie, ale okazało się, że zainteresowanie jest super, także myślę, że zdecydowanie na plus.
4: A czym wyróżnia się Zbigniew Raubo wśród innych trenerów?
5: Zbigniew Raubo to na pewno taka forma trochę, że ja bym tak powiem w cudzysłowie, takiej starej szkoły. Ja myślę, że kiedyś to było tak, że to zawodnik dbał o trenera i to zawodnik musiał się starać, żeby trener go uznał i to zawodnik musiał zasuwać i robić wszystko, żeby uzyskać to uznanie, bo tych zawodników i też zawodników na sali było pełno, nie można było się dostać do klubu, bo nie było miejsc. A teraz jest troszkę odwrotnie, teraz to troszkę trener musi dbać o zawodnika. Jeśli zawodnik się zniechęci, trener musi dbać o to, żeby zawodnik się nie zniechęcił. No i przez to jest zupełnie inaczej.
4: Może tutaj zbyt delikatnie.
5: Podchodzą bardzo delikatnie do zawodnika. Ja też uważam, że to jest też bardzo dobre. Nie? Inne czasy są po prostu, także wiadome. No i Zbigniew Raubo charakteryzuje się tą starą szkołą, w cudzysłowie powiem, nie cacka się z zawodnikami, trzyma się swoich zasad i myślę, że jest to naprawdę fajny sposób prowadzenia treningu. Do pewnego tego doświadczyłem i myślę, że będzie fajnie.
4: Pierwsze seminarium, ale pewnie już myślicie, żeby za pewien czas powtórzyć.
5: Tak. Myślę, teraz było seminarium bokserskie, myślę może o jakichś innych dyscyplinach, bo u nas w klubie są naprawdę cztery dyscypliny, już jest boks, K1, MMA i jest brazylijskie jiu-jitsu, także tych dyscyplin jest. Myślę, że zainteresowanie tymi sportami jest, także teraz bokserskie, może w przyszłości jakaś inna dyscyplina, jeszcze to pomalutku pomyślimy, bo wiadomo, najpierw się to musi skończyć.
2: O celach treningu i o problemach, z którymi spotykają się młodzi adepci boksu, mówi trener Zbigniew Raubo.
6: Żadna filozofia trening polega na tym, żeby sobie potrenować, doskonalić sobie jakieś umiejętności, poprawić te, które są słabsze, nauczyć się jakichś nowych elementów. Najnormalniejszy trening sportowy.
4: A z czym młodzi bokserzy mają najczęściej problemy?
6: Z koncentracją. Młodzi mają to do siebie, że szybko by się chcieli nauczyć, naoglądają się w internecie tych wielkich mistrzów i myślą, że ci wielcy mistrzowie wczoraj przyszli i dzisiaj potrafią, a to niestety wymaga wieloletniej pracy, wytrwałości, takiej konsekwencji w działaniu. I to jest największy problem. Bo tak, młodzież mamy naprawdę w Polsce fajną. Mógłbym dawać wiele przykładów bardzo pozytywnych młodzieży, ale ta niecierpliwość troszeczkę im zakłóca ten wewnętrzny spokój.
4: Niecierpliwość w czasie treningu, w czasie długiego przygotowania, a już przy samej walce, przy samym zwarciu.
6: Przy samej walce się tyle dzieje, że tam raczej już nie ma czasu na myślenie, co będzie, tylko każdy chciałby już teraz wygrać szybko, a jak coś nie wychodzi, to się trochę podłamują, nie? I wiele jest, na przykład znam, mógłbym mnożyć przykłady, gdzie fajnych chłopaków, bardzo duża liczba, nie wyszło na jednej walce, nie wyszło na drugiej, rezygnują i szukają jakichś innych wyzwań. To jest chyba najbardziej polski problem. Dzisiaj za dużo chcemy dzisiaj.
4: A właśnie, czy sport, boks jest dla każdego? Bo widzimy tutaj i panów, i panie, i nawet bardzo młodych ludzi.
6: Jak historia świata pokazuje, każdy gdzieś tam się chciał kiedyś bić, chciał się szarpać, nie? Boks trochę wymaga takiego zdrowego rozsądku. Ogólnie idiota w życiu nic nie osiągnie, nie? To trzeba mieć w głowie układanie. Nie ma dziedziny życia, gdzie ktoś nieogarnięty osiąga sukces, nie? Tu trzeba takiego naprawdę pozytywnego myślenia, wielu takich rzeczy, bo to, że musimy w sporcie, ogólnie gimnastyka, sprawność jest taką podstawą, nie? Jeżeli jestem dobrze wygimnastykowany, dobrze przygotowany do wszystkiego, to sobie w każdej, czy to zapasy, czy to boks, czy to judo, czy karate, tam niestety ta sprawność ogólna jest podstawą do wszystkiego. I tutaj z naszą sprawnością polskiej młodzieży, tu o ile o same rozumienie, same podejście, że młodzież mamy naprawdę fajną, ale nie wygimnastykowaną, nie? I dzieciak 15-letni przychodząc na salę naprawdę ma problemy z przewrotem w przód, przewrotem w tył, gdzie za moich czasów, a to nie było tak strasznie dawno, na każdym wychowaniu fizycznym przewrót w przód, przez konia, przez skrzynię, to był obowiązek, to był. A dzisiaj tego nie ma i ta nasza młodzież, o ile intelektualnie jest fajna, mimo tego, że jest niecierpliwa, to ze sprawnością ogólną ma problemy, nie? I trenerom dużo czasu zajmuje, żeby tych dzieci przygotować do danego zajęcia.
4: Czyli trzeba w ogóle zacząć od ogólnej sprawności biegania, chodzenia.
6: O tym mówię, nie? A to niestety wymaga cierpliwości. To się nie da, że dzisiaj zrobię przewrót, jutro go będę umiał, nie? A ta młodzież chciałaby teraz wszystko, nie? To jest chyba wada polskiego społeczeństwa, nie? Że chcielibyśmy dzisiaj, ale bez tej gimnastyki, ale bez tego, nie? Bo tutaj wejdę i palnę później, a nie masz ogólnej sprawności, ciężko się poruszać, i się dziwimy, że nie idzie tak, jakbyśmy sobie chcieli.
7: Dzisiaj gościem porannej rozmowy jest tenor Marek Wiatry. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Panie Marku, dawno się nie widzieliśmy. Co słychać? No niestety już po wakacjach.
8: Tak, dlatego, że wakacje były, więc nie widzieliśmy się, ale jestem tutaj nieprzypadkowo, ponieważ udało mi się zaprosić do Domu Kultury, do Brzozowa, znakomitego artystę polskiego, Jacka Wójcickiego. Nazwisko znane, nie trzeba więcej przedstawiać.
7: Podkarpackie Biuro Koncertowe regularnie rozpieszcza publiczność regionu wyjątkowymi wydarzeniami. Dlaczego tym razem pana wybór padł właśnie na Jacka Wójcickiego i program Wieczór z Wielką Gwiazdą Polskiej Piosenki?
8: Jacka Wójcickiego znam jeszcze od okresu studiów moich, kiedy przychodził do nas, do Akademika, do moich koleżanek, bo stworzyli taki zespół wtedy, In Tune, nawet nagrali wtedy pierwszą płytę, więc z tego okresu Jacka pamiętam. Udało mi się go też zaprosić tutaj do Krosna na scenę Pierwsze Piętro Domu Nauczyciela i była ogromna ilość publiczności, zabrakło miejsc i udało mi się go nakłonić właśnie, że do Brzozowa przyjedzie, tam nigdy go nie było w Brzozowie.
7: Po raz pierwszy
8: w Brzozowie Jacek wystąpi. Jest to naprawdę duże nazwisko i związane z piwnicą pod Baranami. Zresztą w tym roku był wielką gwiazdą na festiwalu Jana Kiepury w Krynicy. Także bardzo się cieszę, że wystąpi ten naprawdę znakomity artysta.
7: A jak udało się panu przekonać artystę, no tak jak pan wspomniał, piwnicy pod Baranami do debiutu na brzozowskiej scenie?
8: To ja myślę, że wynika to z pewnych przyjaźni, które są między artystami. Jacek jest bardzo sympatycznym, miłym, skromnym artystą o wielkim sercu. Gościłem go też ostatnio na takiej wystawie w Pałacu Sztuki w Krakowie, którą miałem z moim synem razem. Ja wystawiam malarstwo, on portrety swoje i też Jacek tam był gościem na tym wernisażu i znamy się od wielu lat i myślę, że nie było tutaj z tego powodu żadnego problemu, żeby go nakłonić na występ do Brzozowa.
7: Obok wokalisty usłyszymy skrzypka Michała Chytrzyńskiego. Pan jako muzyk, jak ocenia to niezwykle trudne, no trzeba przyznać technicznie, połączenie męskiego głosu z wirtuozerskimi skrzypcami?
8: Jest to skrzypek, który od lat współpracuje z krakowską piwnicą pod Baranami. Tam jest też specyfika koncertów i on się tam sprawdził wspaniale. Jest to znakomity skrzypek i myślę, że on z każdym artystą, jak wystąpi, to nie będzie dla niego żadnego problemu.
7: A co z pana perspektywy stanowi największy fenomen wokalu i charyzmy scenicznej Jacka Wójcickiego? No sam pan jest tenorem, także pan rozumie doskonale tą specyfikę.
8: Wie pani, ja myślę, że to tak. Prócz tego, że jest wielką osobowością, to ważne jest to, że ma to gruntowne przygotowanie. Skończył szkołę teatralną w Krakowie, ma rzetelny warsztat wokalny, aktorski i to razem połączone no, daje ten pewien fenomen, którym jest Jacek Wójcicki.
7: Brzozowski Dom Kultury ma swoją unikalną historię i też klimat. Jak ten konkretny repertuar pełen emocji literatury estradowej sprawdzi się w tej przestrzeni?
8: Myślę, że występ Jacka Wójcickiego się sprawdzi w każdych warunkach i myślę, że również w Brzozowskim Domu Kultury zostanie bardzo ciepło przyjęty.
7: No właśnie ten recital zapowiada się jako wielkie święto muzyki w regionie.
8: Myślę, że tak, tym bardziej, że poprosiła mnie jeszcze tam młoda dziewczyna, która wygrała jakiś konkurs w Rzeszowie, a Jacek był w tej komisji, żeby mogła tam wystąpić przed nim. Oczywiście się zgodził, co jest też o nim dobrze świadczy, bo nie każdy artysta chce zapromować kogoś przed swoim koncertem, a tutaj nie było żadnego problemu. Także uczennica, która jest wychowanką właśnie Brzozowskiego Domu Kultury, też wystąpi tam przed jego koncertem.
7: A czy Podkarpackie Biuro Koncertowe planuje już kolejne projekty w Brzozowskim Domu Kultury, czy też w okolicy?
8: No, na scenie Pierwsze Piętro Domu Nauczyciela już mogę zaprosić państwa. Będzie, myślę, też unikalny koncert znakomitego artysty kabaretowego Maurycego Polaskiego, który wystąpi 5 grudnia. Będzie to koncert mikołajkowy. Wcieli się w różne postacie. Zresztą jest najbardziej znany z kabaretu Pod Wyrwi Groszem. Był tam jedną z takich bardziej znanych postaci. Kiedy rozstał się z tym kabaretem, prowadzi własną działalność i myślę, że to też będzie duża atrakcja dla widzów. Zobaczyć go i w piosenkach, i w tekstach posłuchać.
7: A proszę jeszcze przypomnieć datę recitalu.
8: Jacek Wójcicki, 2 października, godzina 18, Brzozowski Dom Kultury.
7: Bilety są dostępne.
8: I w internecie, i w Domu Kultury można nabyć.
7: A proszę jeszcze powiedzieć kilka słów o panu Jacku Wójcickim. Jak wygląda ten człowiek z pana perspektywy?
8: Jak już wspomniałem, jest to bardzo rzadką rzeczą u artysty, że artysta jest skromnym człowiekiem i to o nim można powiedzieć i to świadczy o jego wielkości. I więcej chyba nie trzeba nic mówić.
7: W takim razie również zapraszam na recital. Tenor Marek Wiatr był gościem porannej rozmowy. Dziękuję.
8: Dziękuję.
9: Centrum Kultury Polsterion Zagórzu stało się przestrzenią promocji regionalnego dziedzictwa kulturalnego, a to za sprawą Festiwalu Smaków Ziemi Sanockiej. Wielokulturowy kontekst wydarzenia oraz frekwencja jako dowód na celowość realizacji projektu ocenił starosta sanocki Robert Pieszczoch.
10: Jesteśmy w Forestarium w Zagórzu. Jest to nasz wspólny projekt, czyli powiatu sanockiego i miasta i gminy Zagórz. Te tłumy pokazują, że warto było. A co nas tutaj sprowadza? No, jak sam tytuł wskazuje, smaki powiatu sanockiego, a tych smaków mamy wiele i mamy wiele wspaniałości, wiele wspaniałych serów, wiele wspaniałych wędlin, produktów takich tradycyjnych, które no, pochodzą z tego terenu, bo akurat nasz powiat w znacznej części jest na pograniczu wielu kultur. No i to dzisiaj wszystko można tutaj posmakować, trochę kupić i myślę, że jak posmakujemy, to będziemy wracać do tych smaków jeszcze nie raz. Chcemy promować naszych producentów, bo wiemy dobrze, jaka jest ciężka dzisiaj praca rolnika, jaka jest, jak ciężko w ogóle, aby te produkty powstawały, a one są wspaniałe, ale bardzo ciężko trafiają do konsumenta i myślę, że dzięki takim inicjatywom jak ta dzisiaj będzie to dużo łatwiejsze. A jak powiedziałem, jak spróbujemy, to na pewno do tych smaków wrócimy.
9: Wysoka jakość rodzimej produkcji to narzędzie do budowania przewagi konkurencyjnej regionu. Na ten aspekt w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę burmistrz miasta i gminy Zagórz Ernest Nowak.
11: A dobra marka turystyczna to przede wszystkim wysokiej jakości produkty, bo jeśli ktoś tutaj przyjedzie, zakocha się w pięknych krajobrazach i podbijemy jego kubki smakowe, czyli zaserwujemy wspaniałe, smaczne, lokalne dania, które z serca płyną, te wszystkie smaki, gdzie będziemy mogli odnaleźć smaki dzieciństwa, gdzie będą to wyjątkowe produkty najwyższej jakości, to wtedy budujemy markę, która jest w stanie walczyć zarówno o turystę krajowego, jak i tego międzynarodowego. Bardzo ważna jest dywersyfikacja, czyli żeby ten turysta był zarówno w Solinie, w Cisnej, żeby te nasze piękne Bieszczady nie zostały zadeptane, ale żeby ten turysta miał też ofertę turystyczną, żeby ta oferta zatrzymała go tutaj na wiele dni, żeby nie było takich sytuacji, że pada deszcz, a turysta nie wie, co ma zrobić, nie wie, gdzie może dobrze zjeść. Dlatego promujemy też wszystkie produkty lokalne i marki, żeby ci nasi producenci rozwijali tą swoją działalność i żeby stali się rozpoznawalni.
9: Sercem wydarzenia były jednak tętniące życiem stoiska, które wypełniły przestrzeń wokół Forestarium. Co można było na nich znaleźć?
12: Na naszym stoisku możemy znaleźć miody klasyczne, odmianowe. Jesteśmy pasieką wędrowną, więc pozyskujemy różnego rodzaju miody. Spadziowy, leśny, akacjowy, lipowy, faceliowy, a także w swojej ofercie mamy miody z owocami liofilizowanymi, takimi jak czarna porzeczka, malina, imbir, rokitnik. Można znaleźć na naszym stoisku również octy.
13: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. Tak.
12: Z mirabelki, a także takie produkty pszczele, jak pierzga, pyłek, propolis.
14: Prezentujemy bacówkę żurawin. Jest to bacówka mojego syna, no ale kobiety przyjechały reprezentować sery, bo mężczyźni muszą pracować.
15: A jakie to są sery?
14: Są to głównie sery owcze, typu oscypek, ale my mamy baryłkę huculską, która jest na liście produktu tradycyjnego. Biały ser, taki bez dodatku soli, naturalny biały ser. Jest też również ser solankowy z dodatkami, może być z czosnkiem niedźwiedzim, z węglem aktywnym, sery podwędzane, solankowe.
16: Prowadzimy gospodarstwo ekologiczne już od ponad 20 lat i mamy tutaj właśnie swoje produkty. Przede wszystkim są to przetwory owocowe i przetwory warzywne. Mamy tutaj do zaoferowania dla naszych klientów właśnie przetwory, jeżeli chodzi o przetwory owocowe z cukrem, jak również bez cukru. No i soki. Podobnie również tutaj mamy przetwory warzywne, mamy do zaoferowania zakwasy, octy owocowe, jak również ogórki. W tym roku dopisały ogórki, więc są przetwory z ogórków, cukinie, no i pomidorowe również. Także zapraszam, zachęcam, bo naprawdę produkty, można powiedzieć, wysokiej jakości już od ponad 20 lat ekologia, więc możemy być pewni tego, co tutaj mamy w tych słoiczkach, więc polecam i zachęcam i zapraszam.
17: Czyli tak jak u babci.
16: Tak, jak u babci.
9: Sobotnią słona festiwalu zaoferowała uczestnikom również bogaty program artystyczny. Dopełnieniem spotkania z kulturą były występy sceniczne. Przed publicznością zaprezentował się m.in. zespół Chrust. Z członkami zespołu rozmawiała nasza reporterka.
15: Jak odnajdujecie się na tej nowej drodze, właśnie w łączeniu folku z elektroniką, bo to jest troszeczkę takie odkrycie przed kilku lat i na pewno na początku było trudno, żeby przyzwyczaić słuchacza do takiej nowego gatunku, nowej muzyki.
18: To jest ciekawe, bo dla nas to nie jest nowość, bo my tak działamy od samego początku zespołu i w sumie nie planowaliśmy, że to tak będzie brzmiało, tylko to tak wyszło organicznie, bo każdy z nas trochę w innym rodzaju muzyki się obraca i połączenie dało nam po prostu Chrust, więc fajnie, że ludzie zaczynają to chwytać, że wracamy do korzeni i że ludzie faktycznie zaczynają wracać do tradycji, do ludowizny i potrzebują tego po prostu.
15: Czyli tradycja jest takim ważnym elementem waszej muzyki i czerpiecie z tej tradycji inspirację.
19: Zdecydowanie. Nie staramy się jej powtarzać, nie staramy się jej odtwarzać, nie staramy się odtwarzać muzyki ludowej, po prostu staramy się nią bardzo mocno inspirować i tworzyć coś nowego, naszego. No i wychodzi coś takiego, jakaś taka właśnie nowoludowizna.
20: Generalnie wygląda w ogóle cały proces stworzenia tego zespołu, jak zaczynaliśmy, zaczął się od tego, że zanim powstał pierwszy numer, skupiliśmy się na tym, jak będziemy wyglądać i chcieliśmy połączyć tą tradycję z nowoczesnością. Do tego ja z Karolem jesteśmy w garniturach, jesteśmy co prawda boso, ale w sensie mamy wianki na głowach i każdy z tych elementów, no właśnie miał być takie połączenie tej nowoczesności z tradycją. Jeśli chodzi o inspiracje, mam nadzieję, że chodzi też o muzyczne, to każdy z nas ma zupełnie inny background, zupełnie inne w sensie swoje ulubione zespoły. No i co później właśnie wychodzi w tworzeniu muzyki, że tak naprawdę każdy słucha czegoś trochę innego. Karol jest wiecznym fanem Trenta Reznora i zasadniczo oprócz Trenta Reznora mogło nic nie istnieć. Gosia, to jest nasza, jeśli chodzi tutaj, folkowa dusza najbardziej, jeśli chodzi o w ogóle inspirację folkiem. Ja od nastolatka gram muzykę ciężką, jakby metalową wręcz. Także każdy z nas ma trochę inne, znacząco inne początki.
15: A czy spotkaliście się z pewnego rodzaju hejtem, bo każda osobliwość w ogóle ma w sobie to coś, że komentarze mogą pojawić się i pozytywne bardzo, ale też negatywne, no przecież przy preselekcjach na Eurowizję tych negatywów trochę było, bo jest to walka i każdy po prostu broni swojego kandydata.
18: Jest oczywiście zarówno dużo pozytywnych komentarzy, ale też i negatywnych. Mój ulubiony z preselekcji to było pani ma niezłe walory, a tak ogólnie to 3/10. I my po prostu obracamy to w żart i wykorzystujemy to w ramach promocji naszego zespołu. Czasami to zrobiliśmy takie prześmiewcze AI-owe grafiki z tymi najśmieszniejszymi komentarzami, które były negatywne. Po prostu obróciliśmy je w żart.
19: Co ciekawe, jak zrobiliśmy sobie z tych negatywnych komentarzy plakaty promujące, to dostaliśmy falę hejtu za to, że są zrobione w AI. Więc od fali hejtu nie da się uciec, ale można się nią ogólnie ładnie odświeżyć, jak się dobrą stroną do niej ustawi. Poza tym myślę, że dla mnie zawsze największym komplementem i jednocześnie hejtem jest, jak gramy na początku, po pierwszych dwóch, trzech utworach wychodzi około 10 osób, bo spodziewało się akordeonu i skrzypiec, ale cała reszta zostaje i słucha i to jest tak jednocześnie właśnie taki fajny komplement dwutwarzowy.
15: Właśnie musimy wspomnieć o tych preselekcjach na Eurowizji. One pewnie za wami się ciągną jak taki ogon, bo cały czas pewnie mieliście ten ten temat, bo to jest moment i w ogóle preselekcje są takim momentem w polskiej popkulturze, gdzie możecie zaprezentować się na scenie takiej bardziej mainstreamowej, czyli dla słuchacza telewizyjnego, słuchacza eurowizyjnego, który oczekuje trochę nowości, ale przyzwyczajony jest do starych korzeni eurowizyjnych. I jak patrzycie pod tym względem na swoją muzykę? Czy to się coś zmieniło? Czy przybyło wam fanów? Czy wręcz przeciwnie, pojawiło się więcej negatorów?
20: Wydaje mi się, że na pewno ta rozpoznawalność dzięki preselekcjom jest dużo większa bo jednak ogląda to więcej par osób, więcej niż 10 na pewno. Więcej niż 10 osób to ogląda. No i nawet po samych odsłuchaniach, w sensie tego numeru, który był na Eurowizji, czyli Tempo, no on ma kilkukrotnie więcej niż najczęściej słuchany, ma chyba około 500 000 teraz wyświetleń na przykład na w sensie wysłuchań na Spotify'u. Także na pewno to daje, no na sam blok reklamowy pokazać swoją twarz. Czy zrobilibyśmy to inaczej teraz? Nie wiem. Wydaje mi się, że na pewno jesteśmy trochę mądrzejsi od doświadczenia, no bo jednak tam, z mojej perspektywy, tam byliśmy, ta cała produkcja, tam jesteś małym trybikiem w tej całej układance i tak naprawdę tam liczy się to, żeby wszystko w telewizji wyglądało dobrze. W sensie dobrze i tam masz być na czas i tam jest właśnie, zazdrościłem trochę pani Justynie Steszkowskiej doświadczenia. Ona wiedziała, co się będzie działo.
17: Kogo jak ustawić, komu co powiedzieć.
20: Tak, dokładnie tak. Także
18: usiąść, co powiedzieć.
20: Czy wziąć poduszkę do spanka, jakby co się wiedziała, że będzie długo na przykład, nie? I chyba tyle ode mnie na razie, jakby.
15: Właśnie nawet jeżeli chodzi o kontakty, no bo przychodzicie do wielkiej telewizji, czy macie właśnie dzięki temu jakieś profity, znacie już więcej ludzi z branży, albo mieliście okazję na przykład z takimi artystami, nie powiem większymi, bo tego się nie da zmierzyć, ale z większym doświadczeniem porozmawiać?
18: Jasne, że tak. My w ogóle już wcześniej zaczęliśmy troszeczkę promować swój zespół w taki sposób, żeby zaprosić na przykład do współpracy ludzi, którzy są bardziej rozpoznawalni. Na przykład na drugiej płycie mamy właśnie Joasię Jabłczyńską, o której wspomniałam podczas koncertu. Nagraliśmy z nią piosenkę. Tak samo Czesław Mozil zgodził się z nami zaśpiewać na płycie piosenkę i czasem z nami koncertuje. Ale na samej Eurowizji wydaje mi się, że raczej obracaliśmy się w gronie tych zespołów, które również tam występowały, i artystów. Ale z nimi też myślę, że jakby się odezwać, to furtka otwarta, tak mi się wydaje, bo wydawali się naprawdę fajnymi ludźmi i my też jesteśmy zawsze otwarci na takie rzeczy. Nie wiem, czy coś więcej.
15: Jeszcze takie ostatnie pytanie, które mnie ciekawi. Więcej tych folkowych zespołów jest. Więcej właśnie łączy się z elektroniką, z rockiem, z różnymi podgatunkami. Czy czujecie jakąś presję, żeby budować jakąś nową muzykę i coraz więcej kawałków wydawać? Bo myślę, że na początku swojej drogi dużo mniej tych zespołów znaliście i dużo mniej tych zespołów istniało. A może właśnie otworzyliście tą furtkę i coraz więcej tych zespołów wybrzmiało na zewnątrz. No, na każdych następnych preselekcjach mamy kolejny zespół folkowy łączący z trapem, z elektroniką. Jak rozpatrujecie się na ten temat?
17: Zapytałaś, czy czujemy presję, żeby więcej wydawać? Niespecjalnie. Myślę, że od początku kierujemy się taką zasadą, że to my musimy być zadowoleni z naszej muzyki i raczej też balansujemy swoje życia prywatne z zawodem, jeżeli tak to można nazwać, muzyka koncertującego. Staramy się, bo jednak zawsze trzeba coś wydać dla tych fanów, którzy czekają. To jest też taki gest w stronę tych, którzy słuchają, przyjeżdżają na koncerty i kupują płytę, żeby ich nie zostawić tak w polu przez 2 lata. Ale nie, rzeczy wychodzą wtedy, kiedy wyjdą naturalnie.
9: Gwiazdą sobotniego wieczoru był Sydney Pollack. Następnego dnia scena należała do lokalnych artystów.
0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
1: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie relacja z otwarcia żłobka w Zalasowej. Zaczniemy jednak od relacji z obchodów 87. rocznicy tragicznej bitwy z początku II wojny światowej w Bykowcach.
9: W Bykowcach odbyły się uroczyste obchody 87. rocznicy tragicznej potyczki z początku II wojny światowej. Obchody rocznicowe rozpoczęły się pod kamiennym pomnikiem w Bykowcach. Po oficjalnym złożeniu kwiatów i wieńców przez delegację uczestnicy przeszli w uroczystym marszu na cmentarz wiejski. Tam odprawiono modlitwę zapalenia. uległych, a pododdział reprezentacyjny 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oddał salwę honorową, mówi Paweł Dowiak, wójt gminy Sanok.
3: 1939 rok to dla całej Polski, konsekwentnie potem całego świata, bardzo trudne wydarzenia i trudny rok. Tutaj na ziemiach sanockich, pod Sanokiem w Bykowcach, również wydarzyły się bardzo tragiczne wydarzenia. Kilku żołnierzy dzielnie broniło do, można powiedzieć, ostatniej kropli krwi, do ostatniego pocisku amunicji swoich pozycji. Pamiętamy o tym, uczymy tego młodzieży, dzieci, żeby o historii pamiętać i stąd jakby pielęgnowanie tej uroczystości i tradycji. Co roku 10 września w sposób, uważam, bardzo wyniosły i dostojny spotykamy się, aby przypomnieć sobie historię tych dni, tego dnia i tym samym uczcić pamięć poległych żołnierzy. Jest to dla nas już taka uroczystość wkomponowana w nasz kalendarz, że nie omieszkalibyśmy o niej zapomnieć. Pamiętamy i na pewno będziemy się tutaj co roku spotykać. Mam nadzieję, że następne pokolenia będą również tą tradycję utrzymywały.
9: Mówi Krystyna Chowaniec, prezes Zarządu Okręgu Krosno-Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
21: Tutaj miała miejsce jedna, jak historycy obliczyli, ponad 1500 bitew i potyczek kampanii obronnej 1939 roku, a na naszym terenie to była największa potyczka tutaj w pobliżu. 10 września chciano nie tyle zatrzymać, ile spowolnić marsz Niemców na wschód i próbowano ich zatrzymać i zatrzymano na kilka godzin. Tutaj właśnie oddział pod dowództwem porucznika Zaręby. No i niestety, tak jak każda bitwa, były ofiary, ale Niemców też zginęło sporo. Oni o tym piszą w swoich materiałach. Nawet mam taką książkę, te wspomnienia takiego żołnierza, który tutaj, niemieckiego, który tutaj szedł na Lwów. Przez właśnie Bykowce, no to wspomina, że sporo ich zginęło. No ale niestety zginęło też 5 żołnierzy i dowódca porucznik Zaręba. Dlaczego trzeba pamiętać? Bo ta wojna, w ogóle wojna, wrzesień, zapoczątkowała taką wielką tragedię naszego narodu, państwa, których efektem była utrata prawie połowy terytorium ziem wschodnich, potem śmierć ponad 6 milionów polskich obywateli, ogromna emigracja bardzo wielu wartościowych ludzi, ale także ta wojna zapoczątkowała coś, co do dzisiaj skutki odczuwamy, czyli zainstalowanie obcego rządu w Polsce, rządu ustalonego właśnie w Moskwie i kolejne prześladowania najlepszych, najbardziej ofiarnych, najbardziej patriotycznych części społeczeństwa polskiego. Więc to wszystko zaczęło się we wrześniu, te wszystkie tragedie, z których my właściwie do tej pory się podnosimy, odbudowujemy przede wszystkim elity, bo te elity właśnie były niszczone z premedytacją przez jednego, drugiego okupanta, a także w latach powojennych. Odbudowywanie elit trwa pokolenia i ciągle jeszcze z tego podnosimy się.
9: Mówi Piotr Ruski, poseł RP.
22: Znajdujemy się z uwagi na to, że chcemy oddać hołd tym, którzy we wrześniu 1939 roku tu, na ziemi sanockiej, stanęli do walki przeciwko faszystowskim Niemcom, które zaatakowały Polskę. Jest tu wielu młodych ludzi, to bardzo buduje. Patriotyzm, oddanie czci i szacunku tym, którzy się przeciwstawili, którzy walczyli tutaj na ziemi sanockiej. No i w tej walce polegli, ale pamięć o nich trwa do dzisiaj. To jest w tym wszystkim najpiękniejsze, stąd kolejna rocznica i będą kolejne, bo chcemy kultywować właśnie tradycje o naszych bohaterach.
9: Mówi Małgorzata Kaczorowska, naczelnik Wydziału Komunikacji i Dialogu Społecznego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
23: Myślę, że nie ma chyba pamięci budowania tożsamości narodu i państwa bez takich uroczystości. To wydarzenie jest ważne nie tylko dla mieszkańców gminy Sanok, ale również dla leśników, ponieważ pan Zaręba był inżynierem leśnictwa, więc dlatego też jesteśmy tutaj. Co roku bardzo licznie, nie tylko regionalna dyrekcja, ale i okoliczne nadleśnictwa jesteśmy i pamiętamy, ponieważ to po prostu jest część naszej historii. Lasy państwowe są miejscem bardzo wielu wydarzeń historycznych i tych potyczek wojskowych, które miały miejsce w okolicznych lasach, jest bardzo dużo. Leśnicy bardzo dbają zawsze o upamiętnianie takich miejsc. Nie tylko swoich towarzyszów leśników, którzy uczestniczyli w działaniach wojennych, bo przecież oni również uczestniczyli, ale w lasach jest mnóstwo starych cmentarzy, grobów bezimiennych, o których na co dzień dbają i pamiętają leśnicy.
2: Wydarzenie zostało zorganizowane przez gminę Sanok we współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie, 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich oraz 21. Batalionem Logistycznym. Dzisiaj w studiu gościmy Magdalenę Koronę i Romana Wolczaka z Fundacji Akademii Umiejętności Aurum. Dzień dobry, witam Państwa.
4: Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Fundacja Akademii Umiejętności Aurum realizuje obecnie takie dwa duże projekty współfinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i skierowane są do młodzieży z Podkarpacia. Jaki jest główny cel tej współpracy? Dlaczego to właśnie uczniowie są taką kluczową grupą docelową?
5: Dlaczego uczniowie? Ponieważ jest to przyszłość narodu, tak jak już od wieków, wieków było to przyjęte. Dlatego chcemy właśnie skierować te nasze projekty do uczniów szkół średnich. Nie ma tutaj ograniczenia wiekowego, więc mogą brać w nich udział w tych szkoleniach zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni uczniowie. Realizowaliśmy w zeszłym roku taki projekt, gdzie był on adresowany stricte do osób pełnoletnich, do uczniów pełnoletnich. Był to projekt strzelecki, natomiast te są zaadresowane do wszystkich uczniów, do młodzieży, zarówno męskiej, jak i żeńskiej.
4: Ograniczenie jest jedynie terytorialne, ponieważ ten nasz projekt realizujemy na terenie województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatu brzozowskiego, sanockiego, krośnieńskiego. I tak naprawdę to są dwa projekty. Jeden tak nazwaliśmy sobie w skrócie bezpieczeństwo, drugi medycyna. Oparty jest też na programach właśnie Ministerstwa Obrony Narodowej, dlatego że te projekty właśnie mamy w ogóle dofinansowane z Ministerstwa Obrony Narodowej. I tytuły tych projektów dwa, to są tak. Pierwszy, Młodzi Świadomi Bezpieczni Gotowi na Jutro. Drugi, Młodzi Świadomi Odpowiedzialni Gotowi do Pomocy.
2: A ile szkół bierze udział w tym projekcie?
5: W tym momencie mamy już wyłonione 5 szkół, które są zainteresowane, natomiast z kilkoma szkołami jeszcze dogrywamy terminy. W sumie mamy 10 spotkań szkoleniowych z programu, z projektu Bezpieczeństwo i 10 spotkań szkoleniowych z projektu Medycyna. Myślę, że wszystkie te 20, że tak powiem, spotkań edukacyjnych, naszych spotkań z młodzieżą, które sobie bardzo cenimy, dojdą do skutku i będą się cieszyły dużym zainteresowaniem.
4: Projektem objętych będzie 500 osób, czyli 500 uczniów, mam nadzieję, skorzysta na realizacji tego projektu.
2: To przejdźmy do pierwszego projektu, bezpieczeństwo. Co w ramach tych działań jest realizowane?
4: Tutaj ten projekt właśnie to jest taki bardzo szeroki. Oczywiście właśnie przygotowanie siebie, swojego otoczenia na sytuację kryzysową, ponieważ żyjemy, wiadomo, w geopolitycznie niezbyt ciekawych czasach, niezbyt ciekawych warunkach, dlatego musimy być gotowi na różne sytuacje właśnie, na różne zagrożenia, które właśnie gdzieś tam mogą nas czekać z zewnątrz. Stąd też właśnie ten projekt, realizacja tego programu. Tak jak powiedziałam właśnie, ten projekt właśnie jest bardzo szeroki, dlatego że obejmuje też właśnie przygotowanie siebie, swojego otoczenia, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, jeżeli musielibyśmy opuścić swoje miejsce zamieszkania. Będziemy też mówić o tym, jak się zachować w takim środowisku właśnie zewnętrznym, żebyśmy mogli właśnie w nim przetrwać przez najbliższe godziny. Jak unikać schwytania, ale też z drugiej strony, jak spowodować, żebyśmy zostali odszukani, jeżeli po prostu zgubimy się gdzieś właśnie w jakimś takim środowisku naturalnym. Poza tym będziemy też mówili o dezinformacji, o cyberprzestępczości, o informacyjnych operacjach i psychologicznych informacjach. Czyli właśnie to też jest związane z dezinformacją.
5: Negatywnym oddziaływaniem na społeczeństwo, które, że tak powiem, dzięki zasianiu pewnego chaosu, wrogie nam, oby takich nie było, ale wrogie nam siły będą mogły tylko i wyłącznie skorzystać poprzez upośledzenie funkcjonowania struktur ratunkowych, które są do tego powołane. No i tutaj w ramach tego projektu bezpieczeństwo również będą podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, czyli ocena stanu poszkodowanego, udzielanie mu pierwszej pomocy w razie potrzeby, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, posługiwanie się defibrylatorem AED, fantomami w celu prowadzenia zewnętrznego masażu serca, czyli taka, że tak powiem, krótka szkoła pierwszej pomocy, natomiast zależy nam tym, żeby właśnie ta młodzież, która ma kontakt ze swoimi rodzicami, z rodzeństwem, z dziadkami, żeby oni również byli tymi nośnikami tej wiedzy, tych umiejętności w swoich małych środowiskach, w swoich rodzinach, co będzie się przekładało na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności całego naszego społeczeństwa.
4: Będziemy mówić też właśnie o tym, jak powinien wyglądać plecak ewakuacyjny. Będziemy sobie kompletować takie plecaki ewakuacyjne. Oczywiście takie plecaki ewakuacyjne będziemy mieć również właśnie przy sobie, także młodzież też będzie mogła zobaczyć, dotknąć wszystkiego, co właśnie w tym plecaku znajduje się, ale też będzie dużo takiej pracy właśnie warsztatowej, zespołowej, gdzie sama będzie musiała pewne decyzje właśnie sobie podejmować, żeby też właśnie zrozumieć to, że nie ma czasami jednej słusznej właśnie drogi, która prowadzi do jakiejś tam decyzji, że tych dróg może być kilka w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, jakie są warunki wewnętrzne, jakie są warunki zewnętrzne. Także tutaj też właśnie myślę, że będzie dużo takiej pracy warsztatowej i że będzie to bardzo ciekawa formuła dla młodzieży, ponieważ nie będą mieli czasu się z nami nudzić.
6: No właśnie, czyli zdrowie też w projekcie medycyna też nudy nie będzie. Co uczniowie wyniosą z tych spotkań?
5: Więc tutaj drugim z tych projektów będzie medycyna. Jest ona również adresowana do uczniów szkół średnich. I tutaj głównym ciężarem będzie to, aby przekazać młodzieży podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Będzie to już bardziej zaawansowane szkolenie. Już będzie z nami wtedy współprowadzącym zawodowy ratownik medyczny, który tutaj swoją wiedzą i doświadczeniem merytorycznym, umówmy się, z przysłowiowego pola walki, gdzie tej pomocy medycznej udziela w różnych, przeróżnych sytuacjach i przy różnych zdarzeniach. Będzie on przekazywał tą wiedzę bezpośrednio. My również jako instruktorzy będziemy go wspierać. Będziemy również prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową, posługiwanie się w razie potrzeby defibrylatorem AED, masaż serca oczywiście.
4: Opatrywanie ran, tutaj też właśnie duży nacisk w tym projekcie medycyna kładziemy na opatrywanie ran. Bo to jest też związane właśnie z tą medycyną pola walki, a więc tutaj już będzie staza taktyczna, będą właśnie te opatrunki uciskowe i naprawdę tutaj będziemy dużo czasu, szyny Kramera oczywiście, jak założyć, jak można też wykorzystać przedmioty, jeżeli nie mamy tych środków medycznych przy sobie, jak można wykorzystać to, co daje nam przyroda, co daje nam otoczenie, żeby w razie właśnie potrzeby taką ranę też opatrzeć.
5: No, również będą tutaj jakieś w przypadku ran postrzałowych, które mogą się w sytuacji jakichś działań wojennych pojawić, będą opatrunki zastawkowe, ale będzie też pokazane, jak opatrunek zastawkowy zastąpić wyciętym kawałkiem folii NRC z wykorzystaniem kawałka plastra. To również będzie pokazane także nie tylko to, co mamy zdefiniowane, spakowane w naszej torbie czy w naszym plecaku ewakuacyjnym, ale również te rzeczy, tak jak tutaj Magda wspomniała, te rzeczy, które gdzieś tam w naszym otoczeniu funkcjonują, one też mogą posłużyć, umiejętnie zastosowane, jako te środki ratujące zdrowie i życie. I temu właśnie będzie poświęcone całe to nasze szkolenie. Będzie ono trwało 8 godzin lekcyjnych dla grup, tak jak wspomniałem, 30-osobowych. Będą one, te grupy, podzielone na mniejsze podgrupy po 10 osób i będą ta młodzież będzie prowadziła z nami zajęcia praktyczne i będą się uczyli tego postępowania i przede wszystkim zachowania zimnej krwi w takich sytuacjach i przede wszystkim działanie, bo jakiekolwiek działanie, nawet mniej wprawne, czy wiadomo, te osoby mają prawo czegoś nie wiedzieć, czegoś nie umieć, coś zrobić może nie do końca tak, jak rozrobią to fachowcy pracujący przy tym codziennie i długimi latami, ale działanie jest o wiele bardziej pożądane i oczekiwane w takich sytuacjach niż po prostu założenie rąk i czekanie, aż zrobi to ktoś inny. Niestety tym kimś innym jesteśmy my, którzy w tej sytuacji się znajdujemy i powinniśmy działać.
4: Duży też tutaj nacisk będziemy właśnie kładli na tą pracę zespołową, na pracę zespołową, a tym samym na komunikację właśnie pomiędzy młodzieżą, bo wiadomo, że ta komunikacja teraz, prawda, jest bardzo cenną umiejętnością, zanika, odkąd właśnie mamy media społecznościowe, komunikowanie się przez jakieś właśnie komunikatory zewnętrzne, czy przez telefony, dlatego ta komunikacja tutaj właśnie będzie bardzo ważna, ale jednocześnie będziemy wykorzystywać też nowoczesne narzędzia, jak na przykład można skorzystać, jeżeli mamy właśnie zasięg z jakiejś aplikacji, które też wam mogą pomóc, czy na przykład w odnalezieniu jakiegoś miejsca ukrycia, doraźnego miejsca ukrycia, czy punktu schronienia, o tym wszystkim też będziemy mówić, jakie są aplikacje, jak właśnie nam mogą pomóc, co możemy w tych aplikacjach znaleźć.
6: Z Pan są już pierwsze spotkania z uczniami. Jak uczniowie reagują na ten projekt, na te wszystkie lekcje?
5: Już realizowaliśmy kilka innych projektów.

0: jeszcze ich, że tak powiem, najbliżsi w rodzinach potrafili podjąć działania, przynajmniej te zanim nadjadą czy dotrą służby ratunkowe wyspecjalizowane, bo w niektórych sytuacjach zagrożenia życia, po prostu chociażby w zadławieniach, no nie ma takiej możliwości, żeby bez działania osób z otoczenia udało się uratować życie. Zawsze, w każdym przypadku, jeśli dojadą służby, będzie już za późno, więc nasze działanie może ratować życie.
1: Realizujemy właśnie też, no akurat ten projekt to jest taki właśnie projekt, który dopiero rozpoczynamy, natomiast zrealizowaliśmy już między innymi projekt Od Marzeń do Munduru, który był skierowany, również sfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, był skierowany dla uczniów też szkół średnich, tylko to akurat były klasy wojskowe. Tutaj uczniowie mieli możliwość takiego naprawdę profesjonalnego przeszkolenia strzeleckiego. To były 3 dni szkoleniowe. Pierwszy dzień właśnie na sali wykładowej plus trening bezstrzałowy. Drugi dzień to były strzelanie z broni długiej i kolejny dzień to było strzelanie z broni krótkiej. Każdy z uczniów oddał po 200 strzałów i to naprawdę, no, bardzo się podobało to uczniom, jak wyszli właśnie na zewnątrz, właśnie ta część, zwłaszcza szkoleniowa, na strzelnicy.
2: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
3: Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: Obecnej mszy świętej koncelebrowanej, Bożemu miłosierdziu, polecani są żyjący i zmarli, uczestnicy codziennej mszy świętej wieczystej. Polecamy świętej pamięci Jana oraz o godne przeżycie życia za grzechy, szczęśliwą śmierć i życie wieczne dla Teresy, Lucyny i całej rodziny. W kolejną niedzielę otaczamy ołtarz Chrystusa, przeżywamy tajemnicę Eucharystii. Chrystus przeprowadza nas do życia wiecznego, ale przychodzi On także, aby błogosławić nam w naszym codziennym życiu. Przyjmijmy wielkie dary Bożej miłości i na początku tej Eucharystii dobrego Boga za grzechy przeprośmy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Wszego błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych. Modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan Bóg. Wy mówicie, sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest słuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeżeli bezbożny odstąpił od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakieś uczestnictwo w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. To dążenie niech was ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On to, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże.

0: Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się więc do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się więc do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby uwierzyć. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Siostry i bracia, kiedy zatrzymamy się nad dzisiejszą liturgią słowa, to pierwsze czytanie było z księgi proroka Ezechiela. Ezechiel głosił swoje orędzie, wzywał do nawrócenia 6 wieków przed Chrystusem, gdy Jerozolima została zniszczona, a naród wybrany został uprowadzony do Babilonu. I w dzisiejszym fragmencie prorok mówi nam o indywidualnej odpowiedzialności każdego człowieka za własne grzechy. Dlatego, że wówczas już panowało takie przekonanie, że to, co stało się w narodzie wybranym, było winą ich grzechów. I gdzieś ta myśl, czy ta tendencja, także przeniosła się do Kościoła, kiedy niektórzy z wierzących mówią, że gdy przytrafi się coś złego, to jest to karą za grzechy. I tutaj w takiej sytuacji stawiamy Pana Boga jako bardzo surowego sędziego, który tylko czeka, wyczekuje, aby karać człowieka. Kościół od samego początku zauważa i naucza, że tak nie jest. I dzisiejsze Słowo Boże z pierwszego czytania pokazuje nam, że karę czy winę ponosi ten, kto się dopuścił danego czynu. Że to nie przechodzi na drugiego człowieka, że nie może cierpieć inny człowiek za to, że ten inny popełniał grzechy. A tym bardziej, jeśli chodzi o jakieś więzy rodzinne. Też czasami mylnie zastanawiano się, co było w historii naszych przodków, jak oni żyli, dziadkowie, pradziadkowie, że akurat mnie to spotyka. Nie możemy się tak w takie poglądy jakoś wdawać, nie możemy temu wierzyć, bo to nie jest po prostu prawdziwe. To by przekreślało miłosierdzie Pana Boga. Pan Bóg jest tym, który zawsze chce okazywać swoje miłosierdzie, a my jesteśmy tymi, którzy to miłosierdzie mogą przyjmować, mogą się otwierać na działanie łaski Bożej. A kiedy przyjdzie jakaś trudność, jakieś cierpienie, jakieś doświadczenie, to trzeba nam się pytać, co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć? Nie szukać winnych, nie roztrząsać dlaczego, ale co Pan Bóg chce przez to mi powiedzieć? Dzisiejsze drugie czytanie pokazuje nam właśnie Chrystusa, który jest pokorny, który pełny uniżenia schodzi na ziemię, aby stać się człowiekiem. Ale takiego Chrystusa pokazuje święty Paweł po to, aby zachęcić nas do jedności. Wówczas, kiedy pisał ten list do gminy chrześcijańskiej, właśnie miał na myśli jedność. Aby ta jedność ożywiała ten Kościół, aby ta jedność była taką podstawą w tym Kościele. Widział święty Paweł pewne rozłamy i dlatego do tej jedności nawoływał. I pokazuje Jezusa, który pełen pokory schodzi na ziemię, który jako Bóg nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, aby na równi pozostać ze swoim Ojcem, ale przychodzi na ziemię. Miłość Pana Boga sprawiła, że tak się stało, że takie wydarzenie miało miejsce i że w tym wydarzeniu Pan Bóg udzielił nam życia wiecznego. I dlatego jesteśmy tutaj wezwani zawsze do jakiejś pokory, do jakiejś służby drugiemu człowiekowi. Patrzymy na Chrystusa, który uniżył samego siebie. Patrzymy na Chrystusa, który mówił, że nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć. I tej postawy od Niego się uczymy. Kiedy zatrzymamy się na dzisiejszej Ewangelii, to słyszeliśmy w przypowieści o dwóch synach. Ojciec każe im iść do winnicy. Jeden mówi, że idzie, ale nie poszedł. Można powiedzieć, że okłamał swojego ojca. Tak, pójdę, ale zrobił swoje. Drugi, na polecenie ojca zbuntował się. Nie chce, mówił, ale zastanowił się, opamiętał się i poszedł. Jezus tę przypowieść mówi, aby pokazać narodowi wybranemu ich postawę. Oni byli wybrani, oni byli zaproszeni do winnicy, ale w tej winnicy nie chcieli być. To obraz pierwszego syna. Natomiast drugi syn przedstawia nam pogan. Jezus tę przypowieść kieruje także do pogan, do tych, którzy nie należeli do narodu wybranego. Oni nie chcieli, ale jednak zobaczyli, że to, co przynosi Chrystus, warte jest przyjęcia, zastanowienia się nad tym, zatrzymania się wobec tego. I naukę Chrystusa przyjmują. Obraz dwóch synów, jaki stawia Jezus, naród wybrany i poganie. Ale to nie tylko zamierzchła historia, to nasze dzisiejsze czasy, kiedy Jezus Chrystus mówi także do nas, kiedy słyszymy to zaproszenie, wezwanie do bycia w tej winnicy, kiedy popatrzymy na dzisiejszy Kościół, to widzimy takie postawy wielu wierzących, którzy trwali przy Bogu, od Niego odchodzą. Obraz pierwszego syna. A wielu, którzy już dawno odeszli, którzy żyli w jakimś pogaństwie, wracają do Kościoła. Ta liturgia słowa stawia nam pytanie, jaka jest dzisiaj moja postawa? Złóżmy teraz wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło i ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół i oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłym świecie. Ponieważ otrzymaliśmy ducha przybranych dzieci, z ufnością zanieśmy do dobrego Ojca nasze modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby w służbie Ewangelii zawsze brał w obronę ludzi potrzebujących. Ciebie prosimy. Módlmy się za sprawujących władzę we wszystkich państwach, aby stanowili to prawo, które będzie ludzi czynić bezpiecznymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie nasze rodziny, aby panowały w nich zgoda, miłość i jedność. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, prosząc o łaskę zdrowia, bądź siłę do dźwigania tego krzyża. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby otrzymali łaskę życia wiecznego. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach obecnej mszy świętej koncelebrowanej, aby Pan Bóg je przyjął i wysłuchał. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas, otaczających ołtarz Chrystusowy, abyśmy zachowali wrażliwość na potrzeby innych i w pokorze przychodzili im z pomocą. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, który pragniesz zbawienia wszystkich ludzi, wysłuchaj naszych pokornych modlitw i spraw, abyśmy cieszyli się, że jesteśmy blisko Ciebie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa.

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim chciałeś odnowić wszystko, abyśmy mogli uczestniczyć w życiu, które On w pełni posiada. On, będąc prawdziwym Bogiem, uniżył samego siebie i przez krew przelaną na krzyżu przyniósł pokój całemu światu. Dlatego został wywyższony nad całe stworzenie i stał się przyczyną wiecznego zbawienia dla wszystkich, którzy są Mu posłuszni. Przez Niego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: niebie świeczy mi imię Twoje.
1: Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
0: jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy

i obdaš naše časy pokojem, wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa.

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Amen. Jestem godzien, abyś przyszedł. Nie pozostaje. Bycie uzdrowiony.

0: Módl się. Wszechmogący Boże, niech najświętszy sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w opierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli stać się współdziedzicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieku.
1: Amen.
0: Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach ku czci płaczącej Pani o godzinie 17:30, a już od 1 października w nabożeństwach różańcowych. Dziś o godzinie 12:30 mszę świętą na placu sanktuaryjnym będą mieli motocykliści, którzy zakończą swój sezon. Będziemy Panu Bogu dziękować za wstawiennictwo Maryi z La Salette, za wszelkie dobro, błogosławieństwo i opiekę nad motocyklistami i ich rodzinami. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca, okazja do spowiedzi podczas nabożeństw, a w pierwszy piątek od godziny 6:30 do 18:30. Zapraszamy serdecznie na ostatnie już apele maryjne. Odbywać się będą jeszcze najbliższe dni, do środy włącznie. Po przerwie jesienno-zimowej apele zostaną tradycyjnie wznowione w maju. Zapraszamy do modlitwy w ciszy w kaplicy wieczystej adoracji. Bardzo nam pomaga organizacyjnie, jak widzimy, że ktoś wpisał się w książce na daną godzinę, albo także przez internet. Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 30 marca do 8 kwietnia przyszłego roku. Dom rekolekcyjny Centrum Pojednania zaprasza. W dniach 23 do 25 października na szkołę biblijną. Poprowadzi ją ksiądz profesor Janusz Kręcidło, kapłan naszego zgromadzenia. Oraz w dniach od 20 do 22 listopada na weekendowe spotkanie dla osób zmagających się z żałobną traumą po stracie bliskiej osoby. Szczegóły tego znajdują się na stronie internetowej. We wtorek o godzinie 18:45 w domu rekolekcyjnym jest zawsze spotkanie z Pismem Świętym i modlitwa Pismem Świętym, na które zapraszamy. Jest także ogłoszenie społeczne. Sołtys miejscowości Dębowiec zawiadamia, że w dniu 28 września w poniedziałek o godzinie 18 w budynku Urzędu Gminy Dębowiec sala widowiskowa odbędzie się zebranie wieńskie. Porządek spotkania: podział funduszu sołeckiego na 2027 rok, wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży działki, sprawy bieżące, pytania i wnioski. Na trud nowego tygodnia przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy z tobą i dla ciebie. Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
3: Reklama.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
3: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Kolejny wyciek danych. Eksperci mówią, trzeba z tym żyć. Uwaga na mgły. Może i ładne, ale na drodze są niebezpieczne. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili tak ofiary czwartkowego ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji. Mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
2: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie. I nie musi rzucać na ten front informacyjny bardzo dużych zasobów, bo to już zostało zrobione. Polacy sami o tym rozmawiają.
1: O to, by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z konferencji Episkopatu Polski. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enel Med, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle.
3: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność jest niestety, ale na sprzedaż.
1: Wyciek danych z Enel Medu to kolejny tego typu incydent. W ostatnim czasie hakerzy ukradli dane z aplikacji Medyk firmy Kubusoft, a także Zdrowit i MyDoctor. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku kontroli będzie więcej. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drodze. Powinna się rozrzedzić mniej więcej o 9:00.

Słuchasz Trend Radio. Reklama. Sąsiedzie, sikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
2: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
3: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
1: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
4: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
1: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.

0: Mgły powinny się już przerzedzać, a dziś w ciągu dnia będzie słonecznie, zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i na południu jeszcze więcej chmur, ale i tam nie powinno padać. Umiarkowanie ciepło od 18 do 22 stopni, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, najcieplej na zachodzie.
1: Reklama. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
2: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny.

0: Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

Reklama. Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu. Reklama.

0: Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie.

0: rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
1: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
2: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkania. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
1: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.

mówi zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a w rejonie mgieł duże, bo jeszcze miejscami mogą utrzymywać się mgły, szczególnie na północy kraju. W ciągu dnia jednak niebo się przetrze i będzie sporo słońca. A na termometrach dziś od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich do 23.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Zapraszam Państwa do udziału w programie Godzina z Samorządem. Moim oraz Państwa gościem będzie Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło. No jeszcze trochę czasu mamy, ale do rozmowy już zapraszam.

0: Trendy Radio. Godzina z samorządem w Trendy Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy.
1: Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Blisko 6 miliona złotych przeznaczy gmina Jasło na poprawę bezpieczeństwa pieszych, budując chodniki. W jakich miejscowościach powstaną?
2: Dofinansowanie na budowę chodników w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymało 6 gmin, które zrzeszone są w tym obszarze funkcjonalnym, w tym również gmina Jasło. I powiem, że warto było czekać. A dlatego tak mówię, że z pierwszego rozdania nie udało się otrzymać dofinansowania. Byliśmy na liście rezerwowej i po kilku miesiącach otrzymaliśmy tą dobrą dla gminy Jasło również informację, że dofinansowanie na budowę chodników będzie możliwe. To jest, patrząc na gminę Jasło, ponad 3 kilometry chodników. Przy drogach powiatowych, które przebiegają przez gminę Jasło, ale i przy dwóch drogach gminnych. Jeśli chodzi o lokalizacje, to w Osobnicy są to 3 lokalizacje, jeśli chodzi o budowę tych chodników. Poza tym to jest Trzcinica, to jest Opacie, Łaski, Niepla, Jareniówka, Zimna Woda i Bierówka. Dwie z tych lokalizacji, a mianowicie Bierówka i Zimna Woda, to są chodniki, które będziemy budować przy drogach gminnych i ta inwestycja będzie obejmowała również poszerzenie jezdni.
1: A na jakim etapie są prace związane z modernizacją dróg gminnych i które odcinki zyskają nową nawierzchnię w najbliższych miesiącach?
2: Trzeba powiedzieć, że spora część budżetu gminy Jasło na 2026 rok została przeznaczona na infrastrukturę drogową. I to są przebudowy, remonty czy modernizacje dróg, które prowadzimy przy drogach gminnych, drogach wewnętrznych, ale również przy drogach powiatowych, gdzie udzielamy pomocy finansowej dla powiatu jasielskiego na te inwestycje i te drogi przebiegają przez gminę Jasło. Rozpoczynając wątek tych inwestycji przy drogach gminnych, to niewątpliwie największą inwestycją jest przebudowa drogi w Warzycach, która prowadzi do cmentarza komunalnego. Ten temat jest w trakcie realizacji, właściwie na końcówce. Wartość inwestycji to ponad 500 tysięcy złotych. Zakres inwestycji dotyczy poszerzenia jezdni. Powstała piękna, szeroka droga pięciometrowa. Powstały też tam miejsca parkingowe wzdłuż ogrodzenia. Przebudowane zostały zjazdy. Absolutnie bardzo potrzebna inwestycja w kontekście poprawy komunikacji i tego bezpieczeństwa, jeśli chodzi o ruch kołowy w tej lokalizacji. Pozostałe drogi gminne również są w trakcie modernizacji, te, które zaplanowane były w budżecie gminy, również są w trakcie tych prac związanych z przebudową czy modernizacją. To są może mniejsze kosztowo inwestycje, ale bardzo potrzebne z punktu widzenia sołectw i mieszkańców. To w większości są drogi, które zostały wskazane do tej przebudowy czy przegłosowane na zebraniach wiejskich, gdzie te sołectwa traktują te inwestycje jako, można powiedzieć, potrzeby wyższego rzędu. Słuchamy zebrań wiejskich. Jeśli przegłosowane są te zadania, to realizacja następuje wcześniej czy później. To jest też kilka czy kilkanaście dróg, które robimy w ramach Funduszu Sołeckiego, gdzie również zebranie wiejskie przeznacza środki z Funduszu Sołeckiego na tego typu inwestycje. I to są również, jak powiedziałam na początku, drogi czy przebudowy dróg powiatowych, które przebiegają przez teren naszej gminy, gdzie udzielamy pomocy finansowej powiatowi jasielskiemu. I dwie bardzo ważne inwestycje, które w tym roku są, jedna już w trakcie realizacji, druga w tej perspektywie na kolejne dni czy tygodnie. Pierwsza lokalizacja to droga relacji Brzyście-Osobnica. To jest drugi etap realizacji tej inwestycji w miejscowości Brzyście, gdzie udzieliliśmy pomocy finansowej w wysokości 250 tysięcy złotych powiatowi jasielskiemu na realizację tej inwestycji. Tam wchodzi w zakres nakładka asfaltowa i przebudowa bardzo newralgicznego przepustu przy zjeździe na tą drogę. I kolejna ważna inwestycja w perspektywie, tak jak powiedziałam, kolejnych tygodni, to jest przebudowa drogi relacji Osobnica-Pagórek. Również drugi etap tego przedsięwzięcia. Udzieliliśmy pomocy finansowej powiatu jasielskiemu w wysokości ponad 430 tysięcy złotych. Będzie przebudowana jezdnia, gdzie zyska nowe parametry, tą szerokość powyżej 5 metrów i będzie tam również wybudowany odcinek chodnika. Ten kilometraż dotyczy odcinka powyżej 350 metrów.
1: Czy mieszkańcy chętnie zabiegają właśnie o takie inwestycje z zakresu drogownictwa?
2: Zdecydowanie tak. Powiedziałabym, że to nawet najczęściej podnoszony temat przez mieszkańców, przez sołectwa, poprawy tej infrastruktury drogowej, bo mówimy tutaj zawsze o kontekście i bezpieczeństwa, i poprawy komunikacji, no i kwestia tej estetyki i tego otoczenia, żeby jak najlepiej wyglądało.
1: Instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii zostaną zamontowane na budynkach OSP w Trzcinicy, Szebniach i Warzycach. Jaki jest koszt ich budowy i w jaki sposób realnie wpłyną na obniżenie kosztów energii?
2: Środki na montaż instalacji OZE na budynkach w Trzcinicy, w Warzycach i w Szebniach, budynkach komunalnych, otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Łączna wartość tej inwestycji to prawie 75 tysięcy złotych, z czego 40 tysięcy to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu. Nie są to duże instalacje. Instalacje, które będziemy budować wraz z magazynami energii. Instalacje nie są duże, bo też zużycie na tych budynkach komunalnych energii nie jest duże. No, te oszczędności, które realnie zakładamy, no, należałoby mierzyć w kategoriach realnego, po pierwsze, zużycia energii na tych budynkach, ale i tego, ile tej energii budynek zużywa w godzinach, kiedy instalacja produkuje najwięcej prądu. Jakie by te oszczędności nie były, to realnie odciążają budżet gminy w kontekście wydatków bieżących i w kontekście utrzymania budynków komunalnych.
1: A teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę.
0: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
1: Reklama.
2: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
4: Sąsiedzie, ćwikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
1: Reklama.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
2: Powracamy po przerwie. Moim oraz Państwa gościem jest Ewa Majewska, wicewójt gminy Jasło. W Osobnicy powstanie magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej. Co to będzie za inwestycja?
3: Magazyn zasobów ochrony ludności i obrony cywilnej w Osobnicy to jest magazyn, na budowę którego otrzymaliśmy dofinansowanie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Pierwszy etap to była ta część projektowa, gdzie otrzymaliśmy prawie 50 tysięcy złotych na projekt. I sama inwestycja to prawie milionowa inwestycja. Zakłada budowę magazynu o powierzchni 225 metrów kwadratowych. Magazyn z płyt warstwowych, też z otoczeniem w kostce brukowej z podjazdem. Będzie to miejsce, gdzie będziemy przechowywać zasoby ochrony ludności, obrony cywilnej. Te zasoby, czy to wyposażenie, które również zostało zakupione z programu ochrony ludności i obrony cywilnej, a to zbiorniki na wodę, a to workownice, łopaty, worki czy inne wyposażenie, które udało się z tego dofinansowania z programu ochrony ludności i obrony cywilnej uzyskać. Ten magazyn budujemy po zachodniej stronie gminy. Są też plany na wschodnią część gminy. Mamy projekt, na który również otrzymaliśmy dofinansowanie od wojewody na podobny magazyn wraz z taką częścią administracyjną i socjalną w Warzycach po stronie wschodniej gminy. Jeśli dostaniemy dofinansowanie na realizację tego zadania w przyszłym roku, będziemy inwestycje przeprowadzać.
2: Powstały nowoczesne i bezpieczne place zabaw w Kowalowach i Warzycach. W co zostały wyposażone?
3: To jest prawda. Mieszkańcy Kowalów i Warzyc mogą cieszyć się nowoczesnymi i bezpiecznymi placami zabaw. Tak w Kowalowach, jak i w Warzycach to są place zabaw o powierzchni ponad 160 metrów kwadratowych. W Warzycach ten plac zabaw funkcjonuje przy szkole podstawowej. Ten zakres prac obejmował przygotowanie terenu, bezpieczną nawierzchnię i wyposażenie w te zestawy zabawowe. To były piaskownice, karuzele, jakieś zestawy sprawnościowe czy tablice edukacyjne. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków zewnętrznych na modernizację tych placów zabaw w wysokości prawie 160 tysięcy złotych, ponad 40 tysięcy złotych to wkład własny gminy Jasło. No dziś są to już przestrzenie urządzone, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się, gdzie dzieci i młodzież może miło spędzić czas.
2: Czy gmina planuje kolejne inwestycje w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, takie jak budowa boisk, ścieżek rowerowych, czy właśnie wcześniej wspomnianych przez Panią placów zabaw?
3: Jeśli chodzi o perspektywę na przyszłość i te tematy związane z budową infrastruktury sportowo-rekreacyjnej czy placów zabaw, to tak, mamy plany. Jesteśmy już w tym momencie na takim etapie, gdzie wykonaliśmy projekty modernizacji placu zabaw przy szkole podstawowej numer 1 w Osobnicy i budowy boiska sportowego przy domu ludowym w Wolicy. Mamy też na ten cel dedykowany środki w ramach lokalnej grupy działania. Nabór na te wnioski lada moment będzie otworzony, więc będziemy składać wniosek. W momencie jak otrzymamy dofinansowanie, będziemy myśleć o realizacji tych inwestycji. Jeśli otrzymamy środki na ten cel, a to są również pieniądze dedykowane, to będziemy budować czy urządzać te przestrzenie dla ruchu rowerowego i mówimy o trzech lokalizacjach. Pierwsza ścieżka miałaby startować w Trzcinicy, przechodzić w kierunku Osobnicy, następnie Łazów Dębowieckich, gdzie połączymy się z gminą Dębowiec. Druga lokalizacja dotyczy Wolicy. Startujemy w Wolicy przez wieś w kierunku Gąsówki gminy Tarnowiec. I kolejna lokalizacja miałaby przebiegać, łączymy się z miastem Jasłem, później w miejscowości Niegłowice, płynnie przechodzimy w stronę gminy Dębowiec.
2: Po dwóch latach pełnych działań i nowych doświadczeń i wspólnych inicjatyw dobiegła końca realizacja projektu pod nazwą Rozwój to podstawa, podniesienie jakości edukacji w szkołach podstawowych w gminie Jasło. Proszę powiedzieć, na czym dokładnie polegał ten projekt?
3: Projekt Rozwój to podstawa to projekt, który realizowaliśmy przez dwa lata, bo okres realizacji dotyczy od 2024 roku do 2026 roku do 31 lipca. To prawie dwumilionowy projekt, z czego ponad 1 700 000 złotych to dofinansowanie ze strony Unii Europejskiej. To jest projekt, który łączył tak naprawdę, jeśli chodzi o oferowane usługi i ten komponent dla uczniów, i dla kadry pedagogicznej, dla nauczycieli i dla rodziców. W ramach projektu prowadzone były zajęcia dodatkowe dla uczniów, wsparcie psychologiczne dla uczniów, warsztaty dla rodziców. W ramach tego projektu korzystali również nauczyciele w formie dodatkowych szkoleń. Niewątpliwie wartość dodana, jeśli chodzi o ten projekt. No, mamy ogromną nadzieję, że te wskaźniki, które zostały założone, to nie są tylko wskaźniki na piśmie czy na papierze, ale realnie doszło do podwyższenia kompetencji kadry nauczycielskiej i uczniów, ale też wzmocnienia tych relacji między uczniami, między rodzicami i współpracy rodziców ze szkołą.
2: Jakie nowe programy wsparcia lub aktywności planowane są dla seniorów oraz młodzieży z terenu gminy?
3: Jeśli chodzi o temat, który dotyczy seniorów, no to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, nie będę tu bardzo odkrywcza, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Dzieci rodzi się coraz mniej i też te usługi, które dedykujemy seniorom, mają coraz szerszy zakres, bo tego potrzebuje społeczeństwo. Jeśli chodzi o te formy dla młodszych seniorów pomocy, no to są absolutnie kluby seniora, o których już niejednokrotnie mówiliśmy. Kluby seniora działają w 5 miejscowościach gminy Jasło i seniorzy korzystają z różnego rodzaju usług, czy to edukacyjnych, czy warsztatowych, czy integracyjnych w ramach tego projektu. To jest też cały pakiet programów czy projektów, które są realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. To są fakultatywne projekty, które obejmują wsparciem właśnie seniorów, czy to opieka wytchnieniowa, czy pomoc asystencka. To również jest temat, który dotyczy tej pomocy dla seniorów. W perspektywie tych najbliższych tygodni jest bon senior. Tutaj nie ma jeszcze aktów wykonawczych, które będą regulować samo funkcjonowanie programu, ale Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jeśli tylko pojawi się ta możliwość, będzie złożony wniosek o środki na bon senioralny. To jest taka forma pomocy, która powoduje, że pieniądze nie trafiają do rąk seniora, ale jest możliwość finansowania usług w miejscu zamieszkania. Natomiast jeśli chodzi o projekty skierowane do młodzieży czy do dzieci, reagujemy na bieżąco. Jak już przed momentem powiedziałam, potężny zakończyliśmy projekt Rozwój to podstawa, ale też korzystamy z tych programów ministerialnych, które się pokazują, programów z Krajowego Planu planu odbudowy, czy to w ostatnim czasie zestawy do nauczania zdalnego, które trafiły do wszystkich szkół, a przypomnę, mamy ich 8 na terenie gminy Jasło, czy laboratoria sztucznej inteligencji, gdzie podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Cyfryzacji i te laboratoria zostają wyposażone w 4 szkołach z terenu naszej gminy.
2: I na tym obecnie zakończymy. Wicewójt gminy Jasło Ewa Majewska była gościem rozmowy. Dziękuję.
3: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy.
2: Program dobiegł końca. Za rozmowę i udział dziękuję. Do usłyszenia i życzę państwu udanej niedzieli. Oczywiście przypominam i kieruję na naszą stronę internetową i nasze social media trendyradio.pl, ponieważ tam rozmowa tuż po emisji będzie udostępniona. Do usłyszenia.

0: Poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
1: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
0: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
2: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
0: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na Błoniach. Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do Krosna. Chery Globe Cars. Krosno, ulica Podkarpacka 32. Reklama.

Dzień dobry w tę piękną niedzielę. Jak dobrze, że jesteście z nami. Przed nami kolejny fantastyczny dzień pełen energii, uśmiechu i oczywiście najlepszych brzmień, bo te przygotowaliśmy dla Was bardzo skrupulatnie. Oficjalnie zapraszam Was do wspólnego spędzania czasu z Trendy Radiem. Rozgośćcie się wygodnie, rzućcie w kąt codzienne obowiązki i łapcie pozytywne wibracje. Razem na pewno nie będziemy się nudzić. To taka moja obietnica na dzisiejszy dzień.

0: Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.

Niedzielne świętowanie czas zacząć, a jak niedziela, to oczywiście pamiętamy o tych, którzy dzisiaj mają powody do świętowania. A listę solenizantów otwiera para wyjątkowa. Gaja i Wincenty, ślemy wam najwspanialsze życzenia, ale to oczywiście nie wszystko. Uściski i serdeczności lecą także do Jana, Amadeusza, Mireli, Adolfa, Wawrzyńca, Urbana, Adolfy, Mirabeli oraz Gajusza. Jeśli macie w swoim otoczeniu kogoś o tym imieniu, koniecznie łapcie za telefony, odwiedzajcie, wysyłajcie ciepłe słowa. Wszystkiego najlepszego od Trendy Radia dla wszystkich solenizantów, ale i dla wszystkich słuchaczy, którzy również mogą poświętować bez względu na to, jakie imię noszą.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my.
2: Wy, i ja, my.
0: Trendy brzmienie dla ciebie.

0: 105 i 2 FM. Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Reklama.

Czy wiedzieliście, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Turystyki? No to na pewno jest idealny moment, żeby na chwilę odpłynąć myślami w nieznane, choć lato już za nami. Jesień potrafi być magiczną porą na odkrywanie nowych miejsc i tu mam do Was pytanie, jak planujecie spędzić tę jesień? Czy macie już w planach jakieś turystyczne wypady, weekendowe ucieczki? A może stawiacie na odkrywanie lokalnych, nieznanych dotąd zakątków? Niezależnie od planów, niech ta jesień będzie pełna pięknych widoków. A tych w naszym regionie nie zapomnijcie, jest cała masa.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Trendy Radio gramy tylko to, co najlepsze, bo doskonale wiemy, kto jest dla nas najważniejszy. Codziennie udowadniacie nam, że jesteśmy numerem jeden w wyborze naszych słuchaczy. Za to zaufanie i każdą wspólną chwilę ogromnie wam dziękujemy. A skoro jesteśmy przy najlepszych, to w głośnikach nie może pojawić się nikt inny. Przed wami mocne uderzenie energii od Pudzian Band Number One. No bo Trendy Radio zawsze stawia ponad wszystko swoich ukochanych słuchaczy.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. Cztery Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. Cztery polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. Sześć osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody sumski i zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michał Semikin poinformował o trzech zabitych i czterech rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a dwie osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód sumski. Zginęły tam dwie osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz dwoje nastolatków. Uszkodzonych

0: 8 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węska.
1: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
0: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie dzisiejszego dnia przede wszystkim dużo słońca i pogodnego nieba, a na termometrach w granicach 17-18 stopni, ale ta temperatura dzisiaj może przekraczać nawet 20 kresek w okolicach Tarnowa i Dębicy. Na barometrach 1028 hektopaskali, wilgotność powietrza 55%, wiatr z kierunku północnego, ale jest delikatny, więc niezbyt mocno nas schładza. Wieje ze średnią prędkością około 7 km na godzinę, zachmurzenie zaledwie 16%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

norweskiego króla brzmień Tropical House Kygo, który połączył siły ze wschodzącą gwiazdą amerykańskiej muzyki country Carter Faith. Efektem tego niezwykłego crossoveru jest That's When You Know. Znajdziecie tu niesamowitą historię, nostalgiczny klimat i oczywiście niezawodnie dawkę ciepłych emocji. Posłuchajcie, jak pięknie brzmi to połączenie.

0: Zaglądamy do naszego regionu, ale jak smacznie teraz zajrzymy. 85 kg grzybów. Tyle zebrano podczas tradycyjnego grzybobrania w Wisowej w gminie Jodłowa. Do zawodów w grzybobraniu stanęło 12 dwuosobowych zespołów, które przeszukiwały runo pobliskich lasów. O szczegółach Waldemar Sztogrin, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.
1: Do zawodu zgłaszały się drużyny dwuosobowe. Te drużyny dwuosobowe wychodziły w las, miały na zbieranie około 2,5 godziny. Później przychodziły z tymi zbiorami swoimi, tak żeby podlegały klasyfikacji przez grzyboznawcę, ważeniu, i w taki sposób wybieraliśmy te najlepsze drużyny, które tutaj zajmowały kolejne miejsca. Oprócz tego była kategoria dodatkowa, najbardziej okazały, najdorodniejszy pojedynczy okaz grzyba jadalnego. W poszczególnych kategoriach zwyciężali. Jeśli chodzi o kategorię mieszkańców spoza sołectwa Jodłowa Wisowa, pierwsze miejsce zdobyła drużyna Borowik Team, Wojciech Berek i Jakub Hędzelewski. I oni tak zebrali w sumie ponad 14 kg grzybów. Natomiast w kategorii mieszkańców sołectwa Jodłowa Wisowa pierwsze miejsce zdobyła drużyna Borowiki, dokładnie Marcel Dzierwa i Mateusz Dzierwa. Oni natomiast mieli 10 kg grzybów zebranych.
0: To okazja nie tylko do zebrania grzybów, ale i miłego spędzenia czasu, powiedział Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
2: Grzybobranie to już tutaj tradycja na Wisowej, gminie Jodłowa. W tym roku po raz 15 spotykamy się, można powiedzieć, w randze powiatowej, bo jest to gminno-powiatowe grzybobranie. I dzisiaj do Nawisową tutaj zjechali miłośnicy nie tylko grzybów, ale miłośnicy spędzenia czasu na świeżym powietrzu, na łonie natury, rodzinnie, po sąsiedzku. Gościmy dzisiaj tutaj na tym naszym gminno-powiatowym grzybobraniu 12 drużyn. Wszyscy wrócili z pełnymi koszami, szczęśliwi, zadowoleni. Także radość organizować takie spotkania, gdzie ludzie mogą relaksować się na tym świeżym powietrzu, ale i realizować swoje pasje.
0: Grzybobranie w Wisowej weszło już na stałe w kalendarz wydarzeń w gminie Jodłowa. W organizację tegorocznej 15. edycji włączył się powiat dębicki, mówi starosta Piotr Chęciek.
3: Dziękuję wójtowi Janowi Janidze za zaproszenie do tych zawodów. Gratuluję wszystkim, 12 drużyn, 85 kg grzybów, 24 osoby. To imponujący wynik. Praktycznie prawie 7 kg na osobę w zasadzie, więc myślę, że naprawdę super.
0: Wisowskie grzybobranie było połączone z festiwalem potraw z grzybów. Strudzeni zbiorami grzybiarze mogli posmakować specjałów okolicznych kół gospodyń wiejskich.

0: Reklama. Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

A teraz zabieram was w podróż w czasie i nieco podkręcamy tempo, bo przed nami petarda, czyli Berlin i ich nieśmiertelne tik-tik-tak. Choć numer kojarzy się nam z europejskimi parkietami, oryginalnie jest to utwór brazylijskiej grupy Carpacito z 1996 roku. Piosenka miała promować i pokazywać całemu światu bogactwo oraz kulturę lasów Amazonii. W wersji Bellini to po prostu czysta energia do tańca. No to jeżeli nogi same rwą się do skakania, nie możemy zrobić inaczej. Radio głośniej, no i poruszajmy się trochę w tych niezwykłych rytmach.

0: Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
1: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
0: Reklama.

0: Trendy Radio teraz o tym, że trwa okres godowy jeleni, czyli rykowisko. W tym czasie zwierzęta są szczególnie aktywne i częściej przemieszczają się również w pobliżu dróg. Dla kierowców oznacza to zwiększone ryzyko nagłego pojawienia się dzikiej zwierzyny na jezdni. Dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności, mówi aspirant Joanna Dychtoń z Zespołu Prasowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
1: Przypominamy i apelujemy do kierowców, żeby zwolnić, szczególnie po zmroku i o świcie, obserwować pobocza, nie lekceważmy znaków ostrzegających przed dziką zwierzyną. Rykowisko jeleni w Polsce rozpoczyna się zwykle w drugiej połowie września, dlatego to właśnie jest teraz ten czas. Bardzo ważna jest również zasada, że jeżeli zauważymy jedno zwierzę, powinniśmy spodziewać się kolejnych, ponieważ jelenie często przemieszczają się w grupach, dlatego po przebiegnięciu jednego osobnika nie należy od razu przyspieszać.
0: Kilka sekund ostrożności może zapobiec poważnemu zdarzeniu.
2: Trendy radio, trendy hity dla Ciebie. 101,9, 95,2.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
2: Przede wszystkim w Krakowie.

X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W regionie dzisiaj przez Krosno, Jasło, Sanok, Dębice, Gorlice, Tarnów nie możemy narzekać na brak słońca i niemal bezchmurne niebo. Taka aura pogodowa nam dzisiaj towarzyszy, do tego delikatny wiatr z kierunku północnego. Ten wieje dzisiaj ze średnią prędkością 7 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 12 na barometrach. Dzisiaj wysoko 1027 hektopaskali. Wilgotność powietrza w granicach 50%, a na termometrach nawet do 19-20 stopni. Bardzo przyjemna aura pogodowa i taka też pozostanie z nami dzisiaj do końca dnia.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
2: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.

Trendy Radio, cały czas trzymamy rękę na pulsie. Dzieje się u nas i wokół nas naprawdę sporo. A jeśli chcecie być na bieżąco, to koniecznie zaglądajcie na naszą stronę internetową trendyradio.pl oraz na nasz facebookowy profil. Czekają tam na Was najświeższe relacje, mnóstwo zdjęć i shortsy. Klikajcie, komentujcie i bądźcie częścią naszej radiowej rodziny, również w sieci. A teraz już nie do sieci, a przenosimy się przede wszystkim na płaszczyznę muzyczną, żeby nas trochę rozbujało w ten niedzielny dzień.

0: Zaglądamy teraz do powiatu gorlickiego, który podpisał umowę na realizację inwestycji poprawiającej dostępność infrastruktury edukacyjnej. W Zespole Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego w Gorlicach powstanie zewnętrzny szyb windowy wraz z montażem dźwigu osobowego oraz platform przyschodowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Program Wyrównywania Różnic Między Regionami 3, edycja 2026, a o szczegółach Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
1: To inwestycja niezwykle ważna z punktu widzenia dostępności szkoły. Jej głównym celem jest zapewnienie uczniom, pracownikom oraz wszystkim użytkownikom z niepełnosprawnościami równego, bezpiecznego i samodzielnego dostępu do wszystkich kondygnacji budynku. Do tej pory brak windy oznaczał realną barierę w swobodnym przemieszczaniu się pomiędzy piętrami. Tym samym ograniczał dostęp do części sal lekcyjnych i pomieszczeń dydaktycznych. Chcemy tą barierę po prostu usunąć. Zależy nam, aby oferta Zespołu Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Pułaskiego była rzeczywiście dostępna dla wszystkich młodych ludzi, również dla osób z niepełnosprawnościami z terenu naszego powiatu i powiatów ościennych.
0: Wartość inwestycji wynosi ponad 922 tysiące złotych.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Sąsiedzie, sikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama.
7: Tak gra Trend Radio.

Mam dzisiaj kolejny legendarny hymn, który potrafi rozruszać każdego. Łez i kultowe Alane. Ta piosenka od lat bawi i jednoczy pokolenia, bo co ciekawe, utwór śpiewany jest w języku Duala, jednym z tradycyjnych języków używanych w Kamerunie, choć w Polsce przez lata dorobiliśmy się wielu zabawnych autorskich interpretacji tego, co słyszymy w tekście. To rzeczywiście Alane w językach Bantu oznacza po prostu piosenkę miłosną i opowiada o wolności oraz wspólnocie. Więc poczujmy tę miłość w głośnikach, zróbcie radio głośniej, no i trochę porozpływajmy się muzycznie.

0: Trendy Radio teraz o konkursie, który ogłosił Podkarpackie Oddział Wojewódzki NFZ na realizatorów nowego programu profilaktycznego w kierunku raka płuc. Po wyłonieniu realizatorów i podpisaniu umów będzie możliwe przyjęcie pierwszych pacjentów, którzy skorzystają z nowego świadczenia gwarantowanego niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 8 października, aby pierwsze zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego ruszyły jeszcze w październiku, mówi Rafał Ślisz, rzecznik prasowy Podkarpackiego Oddziału NFZ.
1: W Polsce odnotowuje się około 21 tysięcy nowych zachorowań na raka płuca rocznie, a około 26 tysięcy osób umiera w ciągu roku z powodu tego nowotworu, a prognozy na kolejne lata nie napawają optymizmem. W ramach nowego programu pacjent otrzyma wizytę kwalifikującą u lekarza, badanie i wizytę podsumowującą, podczas której lekarz omówi wyniki tego badania i wyda oczywiście dalsze zalecenia, jeśli będą takie potrzebne.
0: Z programu w kierunku raka płuc skorzystają osoby w wieku od 55 do 74 lat z historią palenia tytoniu minimum tak zwanych 20 paczkolat z okresem, którym nie paliły, oraz w wieku 50 do 54 lata z konsumpcją tytoniu większą lub równą tak zwanych 20 paczkolat, okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, z dodatkowymi czynnikami ryzyka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej. Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobity. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
3: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
2: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
1: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowaną mieszkańcę

Od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Mamy dużo pogodnego nieba, zachmurzenie zaledwie na poziomie 15%. Biometr dzisiejszego dnia jest korzystny i wysokie mamy również ciśnienie atmosferyczne. To wynosi 1027 hektopaskali, wilgotność powietrza 50%, a na termometrach w Sanoku i Krośnie w granicach 19 stopni, Rzeszów, Tarnów, Gorlice 20, kresek, wiatr wieje z kierunku północnego ze średnią prędkością 10 km na godzinę.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Nosem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Reklama.
14: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.

niedzielne popołudnie zaglądamy też do świata nauki, bo tam też poszukujemy czegoś optymistycznego o jesieni. Okazuje się, że badania naukowe dowodzą, że to właśnie jesienią jesteśmy najbardziej skłonni do zakochania się, wcale nie latem. Zdaniem naukowców, kiedy dni stają się chłodniejsze, podświadomie szukamy bliskości drugiej osoby, a nasz mózg chętniej wytwarza hormony odpowiedzialne za przywiązanie. Także, drodzy słuchacze, jeśli jeszcze nie macie z kim dzielić jesiennych wieczorów, miejcie oczy szeroko otwarte.

0: Uroczyście zakończyły się już 26. balonowe Mistrzostwa Świata. Przez minione dni oczy całego sportowego świata zwrócone były na podkarpackie niebo, gdzie ponad 100 załóg z kilkudziesięciu krajów rywalizowało o najbardziej prestiżowy tytuł w tej dyscyplinie. Po niezwykle widowiskowych, ale i wymagających technicznie konkurencjach poznaliśmy nowych mistrzów globu, mówi Jakub Mika, dyrektor organizacyjny mistrzostw.
1: W Krośnie w tym roku zwyciężył reprezentant Wielkiej Brytanii, pan Dominic Barford. Drugie miejsce przypadło ekipie, w zasadzie zawodnikowi z Francji, Paul Sinon. Trzecie miejsce Szwajcaria, Stefan Zeberli. Jeżeli chodzi o Polaków, najlepszym z Polaków okazał się Arkadiusz Iwański, który uplasował się na miejscu 30. No jeżeli chodzi o sport balonowy, to tutaj głównie chodzi o precyzję, czyli chodzi o trafienie albo konkretnie w dany punkt krzyża, im bliżej środka, tym lepiej, ale tych różnych konkurencji, które również są rozgrywane w powietrzu, czyli tak dla oka nie jesteśmy w stanie tego wychwycić, że w tym momencie rozgrywa się tam jakaś konkurencja, tych konkurencji jest zdecydowanie więcej. Tutaj mówimy m.in. o na przykład zrobieniu jak najmniejszego kąta, czyli balon wbrew pozorom może też zawracać. Chodzi o to, że w przypadku różnych wysokości wiatr wieje z różnymi prędkościami oraz w różnych kierunkach. Czyli możemy zwrócić uwagę niekiedy na niebie, że jeden balon będzie leciał w innym kierunku aniżeli drugi. Może się to wydawać dziwne, ale no tak właśnie o to chodzi. Chodzi o łapanie odpowiednich wiatrów i odpowiednich prędkości tego wiatru. Wysokości nie mają w baloniarstwie żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o jakieś konkretne wyniki, czy nie ma czegoś takiego, im ktoś wyleci wyżej albo dalej, to akurat nie w baloniarstwie.
0: Podczas podsumowania mistrzostw Małgorzata Jarosińska-Jedynak, członek zarządu województwa podkarpackiego, zwróciła uwagę na globalną markę regionu.
2: Myślę, że jak wpływa na gospodarkę i na turystykę województwa podkarpackiego, będziemy mogli zobaczyć dopiero za jakiś czas, bo dopiero co zakończyliśmy balonowe Mistrzostwa Świata, więc zakładam, że ci, którzy w nich uczestniczyli razem ze swoimi rodzinami, znajomymi, najbliższymi, będą chcieli wrócić do województwa podkarpackiego, wrócić nie tylko do Krosna, ale do jeszcze wielu innych miejsc. Chcieliśmy te piękne miejsca i te perełki pokazać również w ramach dronowego nocnego pokazu, gdzie zaprezentowaliśmy to, z czego województwo podkarpackie jest dumne. Dlatego myślę, że będziemy o tych efektach mogli mówić dopiero później, ale ponad 100 pilotów, 32 kraje, które nas odwiedziły, na pewno będą chciały zobaczyć, co jeszcze więcej można tutaj odnaleźć, odszukać, nie tylko z kosza balonowego w górze, ale również z ziemi. Podkarpacie jest przecież od wielu lat kojarzone z Doliną Lotniczą, która znana jest na całym świecie. Krosno zawsze kojarzy się wszędzie z mistrzostwami balonowymi, więc myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, Krosno, województwo podkarpackie, to balony.
0: Z perspektywy gospodarza miasta na przyszłość i rozwój turystyki spojrzał Piotr Przytocki, prezydent miasta Krosna.
3: Mieliśmy powody i do wielkiego zadowolenia, jak i też do zmartwień, no, głównie spowodowanych pogodą, bo tutaj mieliśmy chimeryczne i prognozy, a potem już realia, które uniemożliwiały rozegranie konkurencji balonowych, ale w końcu wyjrzało to słońce dla Krosna, no i dobiegło wszystko szczęśliwie do końca, co jest najważniejsze. Mieliśmy wspaniałe chwile, kiedy obserwowaliśmy te statki powietrzne, te balony nad Krosnem, a szczególnie nad Starym Miastem, ten spektakularny przelot nad Starówką i zrzucanie tokenów, markerów do ustawionego krzyża na środku rynku, no był niezwykle widowiskowy i wzbudził ogromne zainteresowanie. Przebiło się to oczywiście na mass media, więc tym bardziej była to doskonała promocja miasta Krosna. Miejmy nadzieję, że to się przełoży na większą rozpoznawalność tego miasta, że będziemy mieli większe zainteresowanie ruchu turystycznego, turystów, no tych, którzy wspominają te zawody albo oglądają wspaniałe zdjęcia z tych dni balonowych w Krośnie.
0: Mistrzostwa Świata w Krośnie przechodzą do historii jako jedno z najbardziej kolorowych i spektakularnych świąt sportowych w Polsce w ostatnich latach, umacniając pozycję Podkarpacia jako kluczowego punktu na lotniczej mapie świata.

0: Trendy Radio.
1: Reklama.
2: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
1: Reklama.

0: A teraz o bardzo ciekawym i niezwykłym wydarzeniu, a to 10 października w Bacówce u Władysława Franosa odbędzie się podkarpacki osod. Spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy. Osod to symboliczne zakończenie sezonu wypasu owiec oraz powrót stad do wsi. O szczegółach Piotr Sztukowski ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Komańczy.
1: 10 października zapraszamy na podkarpacki osod. To spotkanie na pasterskim szlaku w Osławicy, w Bacówce u Franosa. Zaczynamy rozpaleniem watry. Będziemy nawoływać trąbitami owce. Poczekamy na ich przybycie. Spędzimy owce do osodu. Przywitamy gości, poczęstujemy serami, jagnięciną. Mamy też kilka atrakcji dla gości. Będzie można degustować potrawy kuchni pasterskiej. Będzie jarmark rękodzieła, produktów regionalnych, gry i zabawy dla dzieci.
0: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 i na pewno będzie to widok spektakularny.

0: Trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: Trendy Radio. Hej, hej! Dla miłości, hop!

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie. Reklama.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: Sąsiedzie, jak nabiał, to lokalny, a jak lokalny, to ten z Jasienicy Rosielnej. Do środy w MPM znajdziesz w promocji wybrany nabiał z Jasienicy Rosielnej. Tak, kupując lokalnie, wybierasz to, co najlepsze w naszym regionie. Bez setek kilometrów transportu i bez niepotrzebnego magazynowania. Szukaj lokalnych produktów w MPM i wybieraj smak blisko domu. MPM. Zakupy blisko domu.
0: Reklama.
4: Trendy Radio.

Jeśli dopada was niedzielne rozleniwienie, to gwarantuję, że za moment postawię was na nogi, bo zaraz będzie z nami niemiecka ikona muzyki klubowej, czyli Kaskada, w niesamowicie energetycznym i podnoszącym na duchu utworze Alive. Kaskada powraca w wielkim stylu, no i lata 90. znowu żywe, chciałoby się powiedzieć, więc robimy radio głośniej, bo im głośniej, tym przyjemniej. Dzisiaj sąsiedzi nie będą się denerwować, mam nadzieję. Every

0: Przenosimy się teraz do Jasła, bo tutaj można zgłaszać kandydatów do Nagrody Miasta Jasła za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Wśród nagrodzonych osób do tej pory byli zarówno artyści i twórcy, jak i ci, którzy stoją za organizacją wydarzeń, edukacją kulturalną, ochroną lokalnego dziedzictwa czy tworzeniem przestrzeni do spotkań z kulturą, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Jasielskiego Magistratu.
1: Jest to wyróżnienie, które przyznawane jest w naszym mieście od ponad 20 lat i przez ten czas nagroda trafiła do wielu osób, które swoją twórczością, działalnością artystyczną czy też zaangażowaniem współtworzą życie kulturalne naszego miasta. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, związki, grupy twórcze, instytucje kultury, szkoły artystyczne, a także radni Rady Miejskiej Jasła.
0: Wnioski można składać do 31 października w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle.
2: Słuchasz Twojego Radia. Trendy Radia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok-Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko 2 razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
2: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
3: Tak?
2: Reprezentacja Polski, tak.
3: Długo już czekacie?
4: No z godziny czekamy.
2: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
4: Lot Gold.
2: Lot Gold właśnie, tak.
3: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
4: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
5: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
3: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
6: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej

0: barometrach 1026 hektopaskali. Wiatr wieje z kierunku północnego ze średnią prędkością 7 km na godzinę, a zachmurzenie dzisiaj oscyluje w granicach 13-14%. Wilgotność powietrza to 53%. Najbliższa noc to noc z temperaturami w granicach 10 kreski. Nad ranem temperatura spadnie do 7 stopni, a jutro wzrost temperatury nawet do 21 stopni.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
5: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents, in a secret world. A world of fantasy, where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sound.

Ach, jak przyjemnie płynie ta niedziela. No to w końcu ten jeden dzień w tygodniu, kiedy możemy bezkarnie zwolnić tempo, wrzucić zdecydowanie pełen luz i spędzić czas dokładnie tak, jak lubimy najbardziej. Bez pośpiechu, bez stresu, bez tej codziennej gonitwy. Mam nadzieję, że ładujecie baterie na maksa. A jak wyglądają wasze plany na nadchodzący tydzień? Szykują się jakieś nowe wyzwania, a może po prostu spokojna rutyna? Cokolwiek przed wami, pamiętajcie, by wejść w ten nowy tydzień z uśmiechem i z trendy radiem, bo razem będzie nam raźniej.

0: Reklama. Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
1: Sąsiedzie, ćwikła do słoika czy pierwszy jesienny barszczyk? W MPM polecają się buraki od Łukasza Starnowca. Prosto z lokalnego gospodarstwa. Świeże, konkretne i idealne do domowych przetworów. Tylko teraz kupisz je po 1 zł za kilogram. Tak, buraki Starnowca w MPM. Tylko złotówka za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: A teraz zaproszenie na 1 października na godzinę 18 do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2, gdzie odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem. To popularny polski pisarz, który pisze thrillery psychologiczne, kryminały oraz powieści dla młodzieży. A o szczegółach Iwona Krawczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku.
1: Marcel Moss to jest jeden z najpopularniejszych obecnie autorów thrillerów w Polsce. Jego książki podbijają listy bestsellerów. Marcel Moss pisze o ważnych tematach społecznych, takich jak przemoc fizyczna, psychiczna, hejt, depresja czy samobójstwa wśród nastolatków. Jego książki wychodzą w dużych nakładach. Czytelnicy bardzo chętnie po nie sięgają. Także serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie, przypomnę jeszcze raz, 1 października w bibliotece w Sanoku o godzinie 18.
0: Wstęp na spotkanie jest bezpłatny.

0: Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonne, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

0: Zaglądamy teraz do Jodłowej, bo tu jeszcze przed końcem tego roku zakończy się modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko Orlik 2012. Umowa na realizację tej wyczekiwanej inwestycji już została podpisana. W ramach zaplanowanych prac robotnicy wymienią sztuczną trawę na nową oraz wyrównają nierówności płyty boiska. Mówi Jan Janiga, wójt gminy Jodłowa.
1: Modernizacja poprawi stan techniczny obiektu, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność boiska dla wszystkich jego użytkowników. Cel jest prosty, aby na boisku Mój Orlik 2012 młodzież chciała jeszcze więcej spędzać wolnego czasu, trenować, spotykać się, a przede wszystkim aktywnie spędzać ten wolny czas. Zakres inwestycji obejmuje renowację nawierzchni poliuretanowej, oczywiście wykonanie ogrodzeń i piłkochwytów.
0: Całkowity koszt pracy wyniesie blisko 900 tysięcy złotych, z czego ponad 140 tysięcy złotych stanowi pozyskane dofinansowanie.

Reklama. Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce. Reklama.

wszystko, co dobre, niestety również szybko się kończy. Mój czas z wami na dziś dobiegł końca. Ogromnie wam dziękuję za każdą wspólną minutę i tą dobrą energię, którą potraficie przekazywać. Oczywiście zostańcie z Trendy Radiem, bo niedziela brzmi u nas najlepiej do samego końca. Już teraz zapraszam was również na retrolistę, która wystartuje po 17. Czeka was niesamowita podróż po największych klasykach. Do usłyszenia już za tydzień.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.
1: Trend Radio.
0: To trendy hity. Wszechczasów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Wis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
2: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
3: No, zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
4: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
1: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczą przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
5: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200, już z takim sporym ruchem turystycznym.
1: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i z

0: Ból Uszu Max.
1: Słucham?
0: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
0: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Reklama.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: Alkohol w ciąży pije 50% Polek, z czego 10% regularnie i w dużych ilościach. Tak alarmują specjaliści. Takie szacunki powstają dzięki badaniom włosów matek, smułki i krwi noworodków. W badaniach społecznych o wiele mniej kobiet przyznaje się do picia. Jednak skutki picia alkoholu w ciąży są bardzo poważne i o tym dziś w rozmowie Anna.

0: Na Falkowska Bors Społoczna. Zjasła, proszę powiedzieć, co to jest FAST?
1: FAST, czyli spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych, to nieuleczalny, niegenetyczny zespół zaburzeń na różnych płaszczyznach funkcjonowania organizmu, które występują u dzieci matek pijących alkohol w ciąży i może mieć różne postacie. Od pełnoobjawowego, najcięższego FAST, który charakteryzuje się konkretnym zestawem fizycznych dysmorfii twarzy, zaburzeń wagi, wzrostu oraz problemów z centralnym układem nerwowym lub inna forma, częściowy alkoholowy zespół płodowy albo poalkoholowe zaburzenia układu nerwowego albo neurobehawioralne zaburzenia zależne od alkoholu lub też wady wrodzone zależne od alkoholu. I to jest taka klasyfikacja medyczna. I każdy rodzaj tych zaburzeń charakteryzuje się innymi cechami, spełnia inne kryteria diagnostyczne i wymaga indywidualnego podejścia terapeutycznego. Czyli jest to zespół zaburzeń rozwojowych spowodowany spożywaniem alkoholu przez matkę w czasie ciąży i może to doprowadzić do uszkodzeń mózgu, wad fizycznych, problemów z uczeniem się, zaburzeń zachowania i opóźnień rozwojowych. I te deficyty związane z FAST mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny, no także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości.
0: O objawach FAST troszeczkę Pani mówiła. Podzielmy te grupy, jeżeli chodzi o objawy fizyczne i psychiczne.
1: Więc tak, u dzieci z FAST może pojawić się wiele nieprawidłowości rozwojowych, no choć nie zawsze występują one w pełnym zestawie. I tak, objawia się uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, co prowadzi do zaburzeń rozwoju fizycznego i psychicznego, a także do problemów behawioralnych i neurologicznych. I zespół może objawiać się charakterystycznymi rysami twarzy, deformacjami stawów, spowolnionym wzrostem, problemami ze wzrokiem, słuchem, a także deficytami uwagi, nadpobudliwością czy trudnościami w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. I tak, w wyglądzie zewnętrznym najbardziej charakterystyczna jest twarz dziecka, czyli małogłowie, spłaszczenie środkowej części twarzy, szeroki zadarty nos, szerokie rozstawienie oczu, wąska górnia warga, brak lub spłaszczona rynienka podnosowa, niedorozwój żuchwy, może też być niewielki podbródek i broda, uszy nisko osadzone, małżowiny zniekształcone. Może też być niedobór masy i długości ciała stwierdzony już po urodzeniu. I tempo rozwoju i wzrostu jest opóźniony w pierwszych latach życia dziecka i osiągają zwykle tempo przyrostu masy ciała 33% mniej, tak statystycznie jak rówieśnicy, a długości 60% normy. I tutaj mogą wystąpić wady wzroku, słuchu, tak jak mówiłam, zwiększone owłosienie i specyficzne ułożenie włosów na głowie. Może być odwabnienie zębów i ich taki też zmieniony kształt, czasem rozszczepieniowienia. I dzieci z FAST mają obniżone możliwości intelektualne, słabą pamięć, problem z planowaniem i z przewidywaniem konsekwencji własnych działań, trudności w myśleniu abstrakcyjnym, nadwrażliwość lub słaba wrażliwość na dotyk, trudności w orientacji przestrzennej. W życiu dorosłym na przykład mogą pojawić się trudności w znalezieniu, utrzymaniu pracy. Też te osoby mają problem z wykonywaniem złożonych czynności, słabszy refleks, łatwo się denerwują, częściej mają skłonności do nałogów, konfliktów z prawem też. I czasem dochodzi bezradność, wycofanie, niska samoocena, zachowania agresywne, zapominanie się. Są to ogólnie problemy fizyczne oraz problemy z rozwojem umysłowym, zaburzeniem zachowania, nadpobudliwością psychoruchową, no i tak jak mówiłam, deficytami uwagi i koncentracji.
0: W jaki sposób diagnozuje się FAST?
1: Rozpoznanie FAST jest procesem wieloetapowym i trudnym, no ze względu na różnorodność, specyfikę objawów. I wymaga zaangażowania wielu specjalistów, no co najmniej lekarza i psychologa, ale często w procesie diagnozowania współpracują pediatra, psycholog, genetyk, neurolog, psychoterapeuta, pedagog, logopeda, no czasem też pielęgniarki położne, no w zależności od potrzeb i od stopnia uszkodzenia mózgu u dziecka. I wczesna diagnostyka jest kluczowa, no aby trafnie postawić diagnozę i objąć dziecko właściwą opieką, by minimalizować następstwa tych deficytów neurologicznych. Najlepiej, żeby to się wydarzyło do 6 roku życia, to wtedy to dziecko ma szansę na taki w miarę też rozwój, być objętym też opieką wielospecjalistyczną. I żeby jakby zminimalizować też te potem skutki tych tych uszkodzeń. I wobec każdego dziecka ważne jest też indywidualne podejście. I każdy specjalista ma swoje narzędzia diagnostyczne, na przykład lekarz wykonuje badania fizyczne, na przykład pomiar atypowych cech twarzy, niskiej masy ciała oraz wad wewnętrznych narządów. Dziecko ma też wykonywane badania diagnostyczne, obrazowe, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, które mogą ujawnić defekty rozwojowe. I dziecko ma też wykonywane testy neurologiczne, też psychologiczne, które pomogą ocenić jego rozwój oraz ewentualne zaburzenia funkcji poznawczych. I w ramach diagnostyki wykonywane jest badanie dysmorfii oraz diagnoza neuropsychologiczna wzbogacona też w zależności od potrzeb o diagnozę neurologopedyczną i psychiatryczną. Także tutaj jest sztab specjalistów, którzy mają też doświadczenie w prowadzeniu takich osób, w diagnozowaniu i odbywa się też to w takich rekomendowanych placówkach. Także diagnostyka ogólnie FAS opiera się na takich kryteriach dysmorfii, badań genetycznych, testów psychologicznych i neuroobrazowych, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. I wszystkie te standardy opierają się na czterech obszarach. Zawsze jest ankieta, jeżeli jest podejrzenie, że może być ten zespół alkoholowy. Zaczyna się od ankiety, czyli wywiad z rodzicami na temat picia alkoholu w ciąży. No czasem jest to problematyczne, bo nie każdy też się przyznaje, prawda? Czasem kobiety ukrywają. To dotyczy też nie tylko alkoholiczek, tylko może też dotyczyć kobiet, po prostu każdej jednej kobiety, która nawet przy zajściu w ciążę nie wiedziała, że jest w ciąży jeszcze i mogła gdzieś tam wypić tego alkoholu. No i potem jest ta ankieta, jest też ocena, tak jak już mówiłam, też ta charakterystyczna dysmorfia twarzy, się ocenia wygląd zewnętrzny, zaburzenia wzrastania i zaburzenia neurologiczne. I są rekomendacje po prostu ściśle określone, jest ścieżka postępowania z takim pacjentem z FAS i to się odbywa, tak jak mówiłam, w specjalistycznych placówkach.
0: A jak dużym problemem obecnie jest FAS?
1: No, według WHO dotyka, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, dotyka około 2% dzieci na świecie, a w Polsce problem ten może dotyczyć nawet kilkunastu tysięcy noworodków rocznie, czyli to jest dużo. I mimo rosnącej świadomości społecznej, wiele kobiet wciąż spożywa alkohol w trakcie ciąży i tym samym naraża swoje dzieci na trwałe konsekwencje zdrowotne. I teraz wiedząc, że spożycie alkoholu wzrasta także wśród kobiet i mężczyzn w wieku rozrodczym, no i biorąc pod uwagę, że 1 na 4 kobiety w Polsce pije alkohol regularnie, tak mówią statystyki, kilka razy w miesiącu oraz, że spora część ciąż jest nieplanowana, też jest wiele osób, które nie stosuje skutecznej antykoncepcji, ma nieregularne cykle, no istnieje duże ryzyko prenatalnej ekspozycji na alkohol, czyli ten problem cały czas jest, bo te dzieciaki się rodzą. W części społeczeństwa nadal funkcjonują mity na temat picia alkoholu, ciąży, na przykład, że jedna lampka wina nie zaszkodzi, że tradycyjne napoje alkoholowe można zastąpić na przykład piwem bezalkoholowym, a tutaj termin bezalkoholowe jest mylący, bo takie piwo może zawierać 0,5% alkoholu i takie pite regularnie, no może doprowadzić do takiego uszkodzenia mózgu, nawet dyskretnego, ale już potem to dziecko będzie miało te objawy, trudne nawet do zdiagnozowania, bo też nie zawsze będzie to znana taka przyczyna, prawda? Zastanawiamy się, dlaczego dziecko nie chce się uczyć, dlaczego na przykład ma problemy w szkole, dlaczego tam nie rozumie na przykład literek, nie może się nauczyć, a może to też być spowodowane nawet takim nieświadomym piciem alkoholu, nawet albo też jest taki mit, że tylko osoba uzależniona może urodzić dziecko właśnie z tym fastem, a to też nie jest prawda. I bo jeżeli, tak jak już mówiłam, nawet z niewiedzy taka mama pije sobie na przykład to piwo bezalkoholowe, albo też niektórzy nawet piwa, nawet takiego normalnie alkoholowego, to też mówią, że to tak, no, tam jedno piwo może być, czy lampka wina, no i wtedy też może dojść do tych uszkodzeń. A wiedza naukowa jest taka, że każda ilość alkoholu jest szkodliwa po prostu i może zaszkodzić, choćby w niewielkim stopniu już te problemy się mogą pojawić. I nieprawdą jest też, że dziecko urodzone na przykład wygląda, że urodziło się zdrowe, a pani piła alkohol w ciąży, bo to w ogóle alkohol przyczynia się nie tylko do zmian fizycznych, tak jak już mówiłam, mówiłam wcześniej, tylko faktem jest, że ponad 85% dzieci, których matki piły w ciąży, nie ma wad wrodzonych fizycznych, tylko deficyty poznawcze czy problemy z zachowaniem. I jest to trudne do zdiagnozowania, bo tak jak już mówiłam, no nie jest to też takie oczywiste, bo jeżeli mamy mamę, która ma problem alkoholowy już wcześniej i wiemy, że to jest alkoholiczka i ona nieraz nawet przyjeżdża pijana do porodu, czy już wiemy, że no ma w obciążeniu, bo się przyznaje, to wtedy jest to nawet to postawienie diagnozy jest inaczej i to dziecko też ma inny start w ogóle, bo te dzieci są potem inaczej zaopiekowane, a tutaj po prostu nie wiemy tego. I tak jak już mówiłam, no mogą wystąpić uszkodzenia mózgu, które nie są prawidłowo zdiagnozowane i nie wiemy, o co chodzi, dlaczego nasze dziecko tak się zachowuje. Dlatego myślę, że jest to duży problem, bo jednak to, tak jak już mówiłam, no nawet ta niewiedza w społeczeństwie, te mity funkcjonujące nadal no są i tak jak już mówiłam, no są ciąże też takie nieplanowane, czasami też te kobiety spożywają alkohol i nawet nie wiedząc o tym, że szkodzą własnemu dziecku, no po prostu popijają sobie też ten, czy tą lapkę wina od czasu do czasu, czy to nawet mówię to piwo bezalkoholowe, bo to są fakty naukowe.
0: Na tym zakończymy tą dzisiejszą rozmowę, za którą bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.

0: Reklama.
1: 1 października o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku przy ulicy Lenartowicza 2 odbędzie się spotkanie autorskie z Marcelem Mossem, jednym z najpopularniejszych polskich autorów thrillerów i powieści kryminalnych. Autor nieprzypadkowo spotka się z czytelnikami właśnie w Sanoku. Miasto i jego okolice są miejscem akcji jego najnowszej książki. Spotkanie jest otwarte dla czytelników.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
0: Reklama.
12: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
2: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
3: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
2: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
1: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
4: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
1: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy pogodowe doniesienia synoptyków. Jak zapowiada się nadchodzący tydzień? No tutaj należy się uśmiechnąć i powiedzieć, że bardzo dobrze. Nadchodzący tydzień, jesienny już tydzień, zapowiada się słonecznie, pogodnie, z temperaturami w ciągu dnia oscylującymi w granicach 20 stopni, a nocami temperatura będzie spadać do 7-8 kreski. Najchłodniej będzie w przyszły weekend, bo wtedy w nocy temperatura w granicach 4, maksimum 5 stopni. Noce będą chłodne, ale i przyszły weekend w ciągu dnia temperatury wciąż powyżej 18-19 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Stanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Reklama.
4: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Dobry wieczór wszystkim radiosłuchaczom, dobry wieczór przede wszystkim retromaniakom, którzy znowu już są po drugiej stronie radioodbiorników po to, aby sprawdzić, co dziać się będzie w tym 641 notowaniu retrolisty. Ja nazywam się Łukasz Michtal, tradycyjnie do godziny 20:00 jestem z Wami po to, aby przede wszystkim odkrywać karta po karcie to, co dzieje się w tym premierowym zestawieniu retrohitów. A zaczynamy od wylotów. Worlds Apart, I Was Born to Love You i Play A Hity, The Summer is Magic.
6: Wyloty.

9. Na początku pojawiły się dwa utwory, które już dzisiaj nie miały wystarczającej ilości głosów, no ale za to w tym 641 notowaniu pojawią się także utwory, które przed tygodniem poddawaliśmy waszej opinii. Jeden z nich już na miejscu 30, 24/7, If You Want My Love. 30.

0: Gorące trendy hity. Jeden po drugim.
1: Tu Fabiola i Play the Song z 30. Awans o jedną pozycję na miejsce numer 29. Również przed nami kolejna propozycja sprzed tygodnia, zdecydowanie wyżej notowana, więc miejsce 28 dzisiaj prezentuje się w taki oto sposób. Do What's Got For Me to Unlimited.
2: 29.
3: W górę.

0: Happy Children Impy Lion spada 5 miejsc w dół. No, to jest właśnie utwór, który gramy teraz na 101.9, 95.2 FM.
1: 27.
2: W dół.

0: Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Fundacja Dziedzictwa Rodów Załuskich i Ogińskich zaprasza na 18. festiwal w Iwoniczu-Zdroju. Już w sobotę 3 października o 15.30 w sali widowiskowej w Czasowicz usłyszymy genialne duety fortepianowe. Wystąpią Marta Papojan oraz Jan Wachowski. W niedzielę 4 października o 16.00 zagrają na skrzypcach Natalia Walewska i na fortepianie Rafał Lewandowski. Słowo wstępne wygłosi Michał Załuski. Doświadcz niezapomnianych emocji w sercu uzdrowiska. Współorganizatorzy: burmistrz gminy Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwoniczu-Zdroju. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Wstęp wolny. Przyjdź i zakochaj się w klasyce.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
3: Numer 26 to dzisiaj DJ Sami, utwór Prince of Love. Tak właśnie, numer, który będziemy prezentować na antenie Trend Radia. A to 641 notowanie Retrolisty. Niebawem przekażę też informacje, jak możecie wejść do głosowania. No i przede wszystkim też wspólnie tworzyć ten program, który co weekend pojawia się po godzinie 17 właśnie. 26.

0: 25. Zanim miejsce numer 25, to obiecana informacja o tym, że już możecie głosować, wysyłając SMS-y pod numer 7148. Treść SMS-a to trl.r, potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu. U nas koszt się nie zmienia, złotówka i 23 grosze. Skoro już wiemy też, jak można układać retrolistę, zapraszam też na www.trendradio.pl. Na tej stronie, w zakładce retrolista, też można dowiedzieć się troszeczkę więcej o tym programie. No a teraz już dosyć gadania, bo przed nami kolejne super hity i proszę, na miejscu numer 25 Culture Beat, Pay No Mind, później Papa Dance, Pocztówka z Wakacji, a tę właśnie część muzycznych hitów dopełni jeszcze Entrance i Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy.
1: 25
2: w górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Tradycyjnie już co weekend po godzinie 17 na antenie Trendy Radio tylko i wyłącznie stare przeboje w oryginalnych wersjach. No, skoro już posłuchaliśmy kilku ciekawych produkcji sprzed lat, to teraz kolejny utwór, który awansuje z miejsca 24 na 22. Restless, później Depeche Mode, Everything's Count.
2: 22.
3: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
2: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
3: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy kartę do głosowania, wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła, no różne to sytuacje mogły być.
2: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
1: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
1: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
5: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady naszych klasycznych. Fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
1: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.

Jutro niebo niemal bezchmurne, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich możliwe okresami umiarkowane zachmurzenie. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność.

0: Krakowska 9. Doktor Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama. Każdą niedzielę po 17 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
9: Pędzimy z 641 notowaniem retrolisty w Trend Radio. Kolejną dziesiątkę hitów otwiera grupa Garcia i utwór Kalimba de Luna. Następnie D-Bomb i kolorowy zawrót głowy. Wśród tych hitów, które dzisiaj się pojawią, niebawem też 24/7 i Friday Night.
10: 20 hitów.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Legenda lat 80. teraz na naszej antenie, a wszystko to dzięki grupie Modern Talking. Angels Heart przesuwa się już do kolejnej dziesiątki. Numer 21 w poprzednim notowaniu, dzisiaj to już numer 17, a następnie odświeżymy Visitors od Koto.
0: 17. W górę.

0: Trend Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.
1: W połowie stawki najfajniejszych retro dźwięków dzisiaj Fun Factory i Prove Your Love. No, nie jest to dobra informacja dla tych, którzy uwielbiają formację Fun Factory. Z 12 spada ten utwór na 15.
0: 15.

0: Reklama.
1: ABBA i inni symfonicznie 2. Największe hity ABBY, Bonnet, Bee Gees i innych w wykonaniu orkiestry, baletu i znakomitych solistów. Już 15 października w Jasielskim Domu Kultury. Bilety na kupbilecik.pl oraz biletyna.pl. Niezapomniana moc muzyki i emocji. Bądź tam z nami. Agencja Brussa zaprasza.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: 14
0: w górę.

0: Podkarpacie i Małopolska.
1: Dream in the Night. Numer 14, tak właśnie się prezentował na antenie Trend Radia, a w retroliście numer 641 właśnie na pozycji 13 Lambada i Kaoma.
0: 13.

Już wkrótce odpalamy hity z pierwszej dziesiątki, ale wcześniej jeszcze wysłuchajcie na początek, na 12, Two Brothers on the Fourth Floor, Wonderful Feeling, a później General Bass i Poison. 12.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy.
1: Przyznajcie sami, to był wielki hit, który przetrwał próbę czasu. Przypomnę, 11 lokata dzisiaj to General Base i awans o 5 oczek w zestawieniu Poison. A pierwszą dziesiątkę hitów otwieramy od Spadkowicza, z miejsca 5 na 10 Berlin, Take My Breath Away.
2: 10 w dół.

0: Przychodzi taki moment, kiedy trzeba zmierzyć się z poczekalnią. Jeśli chodzi o propozycje muzyczne, dzisiaj też bez wyjątku trzy utwory. A teraz właśnie jeden z nich. Shy, You Give Me All I Need.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pożar w hali w Nowej Hucie opanowany, trwa dogaszanie. Drony z pomocą do okupowanych ukraińskich oleszek mają problemy. Tenisiści z Europy pokonali reprezentację reszty świata. Agnieszka Trojanowska, BIS. Strażacy opanowali pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku. Strażakom udało się ochronić przed ogniem sąsiednie zabudowania. Nikt nie ucierpiał. W akcji brało udział około 40 strażaków. Na miejscu działa policja, która przeprowadzi oględziny i będzie ustalać przyczyny pożaru. Jeden mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Ofiara to 30-latek. On i poszkodowana kobieta zostali wydobyci z wraku samochodu osobowego. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto to tam pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Ukraińskie wojsko próbuje dronami dostarczać żywność mieszkańcom oleszek okupowanych przez Rosję od marca. W ten sposób zrzucono około 4 ton żywności, ale ostatnia dostawa była pod koniec maja. Dlatego, jak informuje ukraińska prawda, obecna sytuacja mieszkańców jest tragiczna. Z powodu rosyjskiej blokady Rosjanie zestrzeliwują ukraińskie drony, transportujące żywność przejmują lub odsprzedają zapasy oraz zatrzymują mieszkańców odbierających paczki z pomocą humanitarną. Oleszki leżą około 4 km od Chersonia, drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta. W Oleszkach przed wojną mieszkało około 24 tysiące osób, obecnie pozostało około 2000, w tym około 50 dzieci. Europejscy tenisiści po raz 6 triumfowali w turnieju Laver Cup. W zakończonych dziś 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5. Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lejera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego wielkiego szlema w 1962 i 1999 roku.

0: W nocy miejscami na wschodzie i południu kraju mgły, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 6 do 9 stopni. Jutro niemal bezchmurnie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej miejscami na zachodzie do 24.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność.

0: 101 i 9 FM.
1: Niewielki awansik odnotowuje grupa Milk Incorporation z utworem Time, z 9 awans na 8. A jeśli chodzi o kolejne utwory, które pojawią się niebawem na naszej antenie, będzie to m.in. Solid Bass, You Never Know, jako miejsce numer 7 dzisiaj, a później właśnie z 4 spada Belinda Carlisle i La Luna. Te trzy hity prezentujemy właśnie teraz. 8.

101.9.95 i 2 FM. Najlepsze przeboje minionych lat na antenie Trendy. Do godziny 20.00 wehikuł krąży po różnych zakątkach muzycznych, a teraz no właśnie DJ Sami na pozycji numer 5 i utwór Sunlight. 5.

0: Trend Radio 95 i 2 FM.
1: Moi drodzy, mam nadzieję, że wiecie jak głosować. Jeśli nie, to odsyłam was też do strony internetowej www.trendradio.pl. Nasze media społecznościowe też całkiem nieźle sobie radzą w sieci. No, a jeśli chodzi o propozycje dzisiaj do retrolisty, to mamy jeszcze Prince, Italo Joe i utwór United.
2: Propozycje.

0: o najlepsze okazje.
1: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Od kilku tygodni Mauro Picotto i Proximus podbija retrolistę. W tym zestawieniu numer 641 dorzuca jeszcze awans o kolejne miejsca, konkretnie o trzy oczka z 7 na 4. 4.

0: Radio.
1: Wybijamy trendy brzmienia na 101.9.
2: 71.48 TRL.R, potem wykonawcy tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. Tak, możecie śmiało głosować, a właśnie wśród przebojów, które dzisiaj zdecydowanie czekają na wasze głosy, jest utwór, który zwie się Open Your Eyes. Coco, to propozycja numer 3.
3: Propozycja.

0: Jeśli chodzi o czołówkę, dzisiaj totalny miszmasz, totalne przetasowanie pierwszej trójki i tak z miejsca drugiego spada MC Hammer, You Can't Touch This, na miejsce trzecie.
1: Trzy.
2: W dół. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Zmian w retroliście ciąg dalszy. No właśnie, w tym zestawieniu George Baker's Selection i Una Paloma Blanca spada z miejsca pierwszego.
1: Dwa.
2: W dół.

0: No i teraz powiem już tylko i wyłącznie jedno. Oficjalnie ogłaszamy dzisiejszy hit numer jeden, a tym hitem ich troje. Powiedz.
1: Jeden.

Grupę Ich Troje, która zapisała się na muzycznej stronie historii. Uwielbiamy ich przeboje. Wy także, czego najlepszym dowodem jest chociażby miejsce pierwsze utworu Powiedz. A ja przypomnę wam jeszcze pierwszą trójkę. MC Hammer, You Can't Touch This spadł z drugiego. George Baker Selection, Una Paloma Blanca nie obronił tego właśnie miejsca, hit na pozycji numer 2 dzisiaj i numerem 1 Ich Troje Powiedz. A ja do kompletu mówię wam dobrego wieczoru, dobrego tygodnia. Łukasz Michtal, kłaniam się serdecznie, pozdrawiając wszystkich radiosłuchaczy. To tyle, jeśli chodzi o 641 notowanie retrolisty.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
2: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
3: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
2: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
1: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
4: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.

Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie do 24.

0: darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu. Reklama.

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready? Powtórka programu Disco Hity.

Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej. Jak wam kolejny tydzień minął? Mam nadzieję, że dobrze. Ja coś dzisiaj nie funkcjonuję tak, jak powinienem, ale spokojnie. Zebrałem na tyle sił, żeby dzisiaj z wami do samej północy dać czadu. Zresztą jak tylko pierwsze rytmy usłyszycie dzisiaj taneczne, no to myślę, że sami również ze mną do tego tańca ruszycie. No to zaczynamy cotygodniową audycję na dobry początek weekendu i na początek łobuzy i topki nie robią już takich. Zaczynamy disco hity.

Halo spóźnialscy, jak tam sytuacja? Jesteście już czy nie jesteście? Dajcie koniecznie znać na naszym trendy radiowym Facebooku, kto dzisiaj zaspał, chociaż ciężko chyba zaspać na 21. A ja w międzyczasie już szykuję dla was kolejny utwór. Teraz będzie coś z innych klimatów. Kumi i Meduza teraz w disco hitach. Obob.

0: powtórka programu Disco Hity.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Gram dla was kolejne propozycje od przeróżnych artystów z całego świata. No to chciałbym coś zagrać od mojego zespołu, moi mili. No, sezon koncertowy już zakończyliśmy, ale jeszcze jesteśmy z wami muzycznie i to nie śpimy, bo szykuję dla was kolejny utwór, także mam nadzieję, że już niebawem go usłyszycie. No, zanim go usłyszycie, no to z pozdrowieniami od całego zespołu Rompej. Najnowszy nasz utwór do tej pory. Nie, nie, nie.

Polskiego disco w disco hitach nigdy dość, no i nie inaczej będzie dzisiaj. Przygotowałem dla was kolejną muzyczną propozycję właśnie w takim klimacie i to od legendarnego zespołu Disco Polo, no bo grupa Boys to chyba jeden z tych zespołów, które są w dziedzinie disco od zawsze i wciąż robią tą muzykę na najwyższym poziomie. Boys teraz w disco hitach za jedną noc z tobą.

Piękny duet teraz w disco hitach i to nie tylko wokalny, bo również wizualny. Nie da się inaczej powiedzieć o pani Agnieszce z zespołu Excited, która połączyła swoje siły z Ratajem i stworzyli właśnie wspólny utwór, który już teraz usłyszycie w disco hitach Trendy Radio. To co? Gotowi? Zapraszam na wasz parkiet. Nieważne, gdzie ten parkiet się znajduje, bez względu na to, gdzie się znajduje. Teraz już w disco hitach Excited and Rataj, masz to coś.

sporo polskiego disco dzisiaj w Disco Hitach będzie. No ale co, sami piszecie, prosicie, grajcie. No to co ja mam zrobić? Będę grał, a jakże spełniał wasze tutaj propozycje. No to w takim razie gramy, moi drodzy, kolejną piosenkę, która już teraz pojawi się właśnie w Disco Hitach. A teraz Kamil Chludziński. Mówi wam to coś? Jeśli nie, to Ecstasy. Myślę, że to już wam mówi dużo więcej. Przed chwilą powiedziałem właśnie imię lidera tego zespołu. Gramy utwór przez nią.

Teraz kolejna legenda muzyki disco, która choć teraz tak odrobinę wygasła, to wciąż panowie grają koncerty, wciąż są bardzo rozpoznawalni, no i naprawdę warto o nich wspomnieć również w disco hitach, w trendy radio. Także mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo połowa dzisiejszego wydania już za nami. Gramy teraz Fanatic, jesteś, ty jesteś szczęściem.

Moi mili, na zegarach powoli coraz później. No my już bardziej gonimy w stronę północy, jak rozpoczęcia dzisiejszego wydania. Także bądźcie razem ze mną do samego końca. No i jak ktoś czuje się niewytańczony, to na wszelki wypadek niech już żadnego utworu dzisiaj nie odpuszcza. No to co, zagrajmy kolejny z nich w takim razie. Playboys teraz w disco hitach I Love You.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Teraz ktoś, z kim miałem przyjemność wystąpić na jednej scenie tego roku i nie ukrywam, no byłem bardzo pod wrażeniem, że pomimo lat wciąż świetnie sobie na tej scenie radzi. Moi drodzy, pewnie zapytacie, o kim mowa, a to zagraniczny artysta, bo Denzel, właśnie z nim miałem okazję w sierpniu zagrać wspólny koncert w okolicach Rzeszowa, no i właśnie teraz jego utwór właśnie w disco hitach The Best Last Night od Denzela. Lecimy!

Teraz się trochę wiksiarsko zrobi w disco hitach. Mam nadzieję, że jesteście cały czas ze mną. Oczywiście im później, tym bardziej będę podkręcał tempo, no bo jak się komuś już tam delikatnie przysypia, no to żeby miał pewność, że tutaj będzie tak grane, że na pewno do tej północy nie zaśnie. No teraz czterech artystów, moi drodzy, pojawi się na naszej antenie. Konstanty Drążek, Tańcula, Bremek i podgorączkowy Stan. No to co? Gramy!

A teraz w disco hitach jeden z tych utworów, które naprawdę lubię. Ten feeling, który tutaj stworzył Sylwek, lider zespołu Power Play, to jest coś, czego w polskim disco wcale tak dużo nie ma. A naprawdę świetnie się tego utworu słucha, mimo tego, że już trochę lat na swoim karku ten utwór ma. No to co, moi drodzy, zagrajmy. Power Play to dla nas ten balet.

No i stało się, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów w Trendy Radio. Z całego serca chciałbym wam, moi mili, podziękować. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się właśnie tutaj na antenie Disco Hitów w Trendy Radio w każdy piątek po 21:00 i jestem z wami do samej północy, która się właśnie zbliża. Dziękuję wam ogromnie za dzisiaj, do usłyszenia za tydzień. Zostawiam was z utworem Weekend, Zakochani wciąż jak nikt. Dziękuję. Śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dobranoc!

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.